siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

nowy rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak. Chciałbym zadzwonić

0: hity na maksa. RMF Max.
1: Chcę z tobą zjeść sushi w Japonii, a trzeć na te japońskie furki.

0: Słuchajcie, na poranną gimnastykę nigdy nie jest za wcześnie, zwłaszcza z takimi numerami Music Sounds. To Fast Boy w RMF Max. Na dzień dobry!
1: Dzień dobry, ale energia, rewelacja. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max, Karolina Kowalska.
0: Mateusz Marek.
2: I Filip Kliber.
1: Tak. I słuchajcie, w nadleśnictwie Lubliniec tam w Śląskim jest kłopot z bobrami. I leśnicy ustawili taką tabliczkę. Uwaga, bobry, a te bobry nawet tą tabliczkę skrupały, ścięły, przewaliły. Koniec.
2: Zeżarły?
1: Jak burza przez las idą. No.
2: Ale ja to rozumiem, bo mój pies też nie rozumie tabliczki, sprząta po swoim psie.
1: 2 Max. Tamto w lesie muszą być straszne korki, problemy ogromne.
0: Czemu?
1: No bo bobry tamują ruch, nie?
2: Tak, no, żubry się skarżą, no. Żubry i jenoty.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: I po reklamie.

0: To jest ten Sexy Magic, to jest ten RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj, najlepszy poranek, jaki możecie sobie tylko wyobrazić, jaki możecie w ogóle usłyszeć.
1: My na posterunku, ale za to wiemy, że wy jesteście w pracy już od dawna. No i teraz pytanie, co to jest za praca, jaka praca nie śpi o tej porze?
2: Chcemy was pochwalić, Filip już pochwalił nas, to my pochwalimy teraz was wszystkich, chcemy być z was dumni, chcemy, żeby cała Polska usłyszała, co robicie, także poznajcie się, przybicie sobie piątkę i wpadnijcie na antenę RMF Max.
0: Nagraj nam głosówkę na Facebooka albo na Instagrama, w jakim zawodzie pracujesz, jaki zawód już nie śpi o tej porze, szczególnie jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiłeś.
1: Słuchaj, no nie śpisz, pracujesz, pewnie zrobiłeś, już zrobiłaś kanapkę, no weź się pochwal, jaka praca nie śpi. Prześlij głosówkę na Instagram albo Messenger RMF Max.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
0: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.

0: Dwie literki na start dnia SM od Riany. Słuchacie oczywiście RMF Max.
1: O tej porze flash prognoza pogody już za moment, ale najpierw jeszcze przypomnijmy wam, że cały czas można wejść do zabawy. Jaka praca nie śpi. Chcemy być z was dumni, chcemy, żeby inni słuchacze was poznali, więc jeśli jeszcze tego nie robiłeś, nie robiłaś, przyślij głosówkę na Messengerze RMF Max. Daj znać, w jakiej pracy jesteś i jaka praca już nie śpi.
0: Zobacz, jak to fajnie jest usłyszeć się na antenie RMF Max. Zobacz, jak to fajnie jest, kiedy cała Polska wie, w jakim zawodzie pracujesz. Facebook, Instagram, RMF Max jest do twojej dyspozycji. Wciskasz mikrofon, wysyłasz nam głosowe. My to zaraz puszczamy.
2: A za moment będziesz mógł usłyszeć jeszcze najświeższe informacje, tak żeby się rano zorientować.
3: Słuchacie RMF Max Podlasie. Przed mikrofonem ponownie Marta Tyka. Witam i zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji dnia. Pociągami pojedziemy szybciej. 13 grudnia zmieni się rozkład jazdy. Będą nowe połączenia, a pociągi przyspieszą na głównych trasach między największymi miastami. Te zmiany dotyczyć będą również Podlasia.
4: Z Gdańska do Warszawy, Gdańskiej pojedziemy 2 godziny 18 minut. Zyskują takie miejscowości jak Łomża, która uzyska 6 par pociągów bezpośrednich do Warszawy. Bielsko-Biała, obecne 4 pary, będzie 8 par. Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, ale również Chrubieszczyzna, Zamość.
3: Wymieniał prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Zimą na tory wyjedzie aż 600 pociągów PKP Intercity. To 2 razy tyle, co 3 lata temu. No to jeszcze dobra drogowa informacja. Droga krajowa nr 64 koło Łomży gotowa. Chodzi o 7-kilometrowy odcinek między miejscowościami Elżbiecin i Marianowo, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ta trasa łączy po nowym śladzie drogę ekspresową S61 z istniejącą DK64 w kierunku Jerzewa. Dodajmy, że ta nowa droga to część inwestycji związanej z realizacją drogi ekspresowej S61 między węzłami Łomża Zachód i Kolno, czyli tak zwana obwodnica Łomży. A propos dróg. W powiecie białostockim w Stanisławowie pojawiły się 3 przejścia dla pieszych z zastosowaniem nowatorskiej technologii SmartPass. To system inteligentnych przejść dla pieszych, który zwiększa bezpieczeństwo na drogach i informuje kierowców o obecności pieszych. W praktyce wygląda to tak, że czujki ruchu i radary wykrywają pieszego zbliżającego się do przejścia. System uruchamia pulsujące światła LED, które ostrzegają nadjeżdżające auta. A teraz w RMF Max sprawdzamy dla was bieżące informacje z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. A ta zabezpieczyła ponad 46 litrów płynów do e-papierosów. Towar bez polskich znaków akcyzy został wykryty podczas kontroli dostawczego auta na polsko-litewskiej granicy w Ogrodnikach.
5: W aucie kierowanym przez 61-letniego obywatela Litwy mundurowi znaleźli 2744 opakowania płynu do e-papierosów o łącznej pojemności ponad 46 litrów. Wykryty likwid nie był oznaczony polskimi znakami akcyzy. Nielegalny towar został zabezpieczony do wszczętego postępowania. Litewski kierowca usłyszał zarzuty z kodeksu karnego skarbowego. Uszczuplenia podatku akcyzowego w tej sprawie to 135 tysięcy złotych.
3: Wyjaśnia Maciej Czarnecki z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. A na koniec jeszcze na krótki moment zaglądamy do Łomży, gdzie ponad 4300 osób otrzyma szansę na nowe kwalifikacje. Rusza projekt bonów szkoleniowych. Pieniądze będzie można przeznaczyć na kursy, szkolenia i studia podyplomowe. Można dostać do 5000 zł dofinansowania, a warunkiem jest wniesienie wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% kosztów. Projekt skierowany jest do osób 18+. Pierwsze nabory planowane są na przełomie października i listopada. A szczegóły znajdziecie już teraz na podlaskie.eu.
0: To będzie chwila ciszy. To była bardzo krótka chwila ciszy. Dla tych, którzy nie oglądali wczoraj meczu Realu. Boże!
2: Co tam się działo? Ale ciągle wygrali ci, którzy strzelili więcej goli, wyobraźcie sobie. Nic się nie zmieniło.
0: Niemożliwe. Tak to jest, jak się właśnie nie strzela bramek. No, nie strzelasz bramek, przegrywasz. A my strzelamy bramkę do pustej. Summer 12 to 12. 2 po 6. Wstawaj, nie udawaj. Siemano.

0: Trzeba przyznać, że to jest naprawdę świetny numer. Kurczę, to jest Armin van Buuren i Everlasting w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Trzeba też przyznać,
0: powiedziałem,
3: kurczę.
0: Powiedziałem.
3: No, ale kurczę, no, że tyle pracy nie śpi naprawdę o tej porze.
0: Tak.
3: Jesteśmy z was naprawdę dumni. To jest zabawa Jaka praca nie śpi. Wy nam nagrywacie głosówkę i słyszymy, że na przykład Jaka praca nie śpi.
4: Sekretariat uczniowskiej w szkole średniej.
0: W szkole średniej to już można wiele rzeczy zawalić. I można, tam, codziennie można uczniów jakby się, no, mieć pretensje do nich.
3: I cieszymy się, że nie usypiają po wczorajszym dniu nauczyciela.
0: No właśnie, właśnie.
4: Jaka praca nie śpi, już wam mówię. Fryzjer, jadę na 6:30 do pracy.
5: O, to chyba jakaś okazja dzisiaj jest, że tak ktoś wcześniej chce uczesanie albo strzyżenie.
3: Tak, trzeba od rana obcinać, nie?
0: Co jeszcze?
4: Payroll nie śpi, ale nie do końca byłabym uczciwa, mówiąc, że tak naprawdę payroll, bo payroll w tym momencie jedzie na poranny trening po to, żeby wcześniej móc zacząć pracę. Pozdrawiam.
5: Pozdrawiamy, przepraszam, a ktoś mi może wytłumaczyć, co to jest?
3: Już tłumaczę. Payroll, czyli korpo, czyli deadline'y, czyli trzeba jechać do pracy ASAP.
5: Pozdrawiamy.
6: Dzień dobry, polskie grupy zbrojeniowe nie śpią.
5: Uff, to całe szczęście.
3: Poczułem się bezpiecznie.
5: Tak.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: Ekipa, jesteście najlepsi. Cieszymy się, że nam wysyłacie tyle głosówek. To dla was gramy właśnie Zalię. Zalia, tylko kochaj mnie. 9:06.

0: Najlepsze hity od samego rana o 6.18, jak wiedzie Robin Schulz, to mamo, nie sprzątaj, bo Robin pozamiata. No tak, to właśnie działa w poranku RMF Max.
1: Przeglądamy dla was ciekawostki. Słuchajcie, okazuje się, że pewna firma, która produkuje takie chipsy w takiej tubce, ma taką halloweenową promocję, że jak zadeklarujesz, podpiszesz taki dokument, że będziesz chciał, żeby twoje prochy...
2: Ale się zaczyna.
1: Jakby skończyły w tej puszce takiej specjalnej, takiej urnie, to dostaniesz ich zapas na resztę życia. Jakieś tam 20 tysięcy sztuk.
2: Fair deal, powiedziałabym. No spoko, takie czarne i trochę ziemniaczane poczucie humoru.
0: Od samego rana, nie? Poza tym też nie polecamy jeść przed przesypywaniem, bo ręce tłuste i w ogóle dajcie spokój.
3: Reklama. Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.

0: www.grzegrzonka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
2: I po reklamie.

0: No to jest odpowiednie tempo na poranek. Moonlight i Alabama ten w RMF Max. Słuchajcie, wstawaj, nie udawaj.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: My się bawimy razem z wami w zabawie. Gdzie są klucze? Mateuko gdzieś te klucze schował i teraz wszyscy będziemy ich szukać, bo ten Ancymon nigdy nie powie, gdzie tych kluczy schował.
0: My robimy na antenie taki dźwięk, a wy zgadujecie, gdzie są klucze. Dzisiejsza edycja to...
4: To stacja benzynowa, no bo gdzie bywacie rano? Na przykład na stacji benzynowej, także wasze abstrakcyjne odpowiedzi, których które zawsze są dobre, bo nie ma złych odpowiedzi w tej zabawie.
3: Nie ma,
4: także
3: absolutnie.
4: Czekamy na waszą fantazję, zróbcie innym dzień, wymyślcie coś śmiesznego, a jak nie, no to po prostu słuchamy i dobrze się bawimy.
3: Klucze ci spadły.
4: Wiem, ale to nawet nie są, one się same chowają, bo tak powiedzieliście, że ja chowam, one same.
3: Nagraj głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max, odezwij się do nas, a szczególnie jeżeli do tej pory jeszcze nigdy tego nie robiłeś, wymyśl, gdzie mogą być klucze przy takim dźwięku.
4: Ale to stacja benzynowa.
1: O poranku słuchasz RMF Max.

0: Tame Impala, 6:36 i czas na wielkie rozwiązanie to tego, na co wszyscy czekają, czyli naszej zabawy. Gdzie są te klucze? Mateuko, gdzieś ty te klucze schował, chłopie?
1: Dzisiejsza edycja to stacja benzynowa.
2: Co rozmawiali nasi słuchacze?
3: Klucze znajdują się w pojemniku na wodę do mycia szyb.
0: No, ale szyby są trochę porysowane już teraz.
2: Tak, od razu można zdrapać, no.
4: Klucze są w paczce po chusteczkach, po których wycierałam łzy, tankując auto do pełna.
2: Mamy nadzieję, że chociaż trzywarstwowe.
1: Ale lecimy dalej.
5: Klucze właśnie wpadły do bańki piątki, do której miałeś nalać paliwo.
2: Jesteście naprawdę wybitni, bo znalezienie tylu aluzji, koneksji, to jest, no to o tej porze to naprawdę szacunek. To
1: jest jeszcze jeden mój ulubiony.
6: No jak to, gdzie klucze schowane są za tarczą rządową, dzięki której mamy tak niskie ceny paliw.
1: No tak, oczywiście. No,
2: robią co mogą, no.
0: Dziękujemy ci, rycerzu, na koń!
1: No a gdybyście chcieli zobaczyć, gdzie naprawdę były klucze, to zapraszamy was teraz na poranek RMF Max. Jesteśmy na Instagramie i tam już lata wideo, w którym wszystko jest jasne.
2: Rozpadło teraz.
0: Znowu ci te spadły, daj spokój z tymi kluczami.
1: Poranek RMF Max na Instagramie, wpadaj.
7: Reklama. Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
12: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
13: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
14: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apel,

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Nie chcę, nie chcę, nie chcę. 6:47, Roxy Węgiel i Miasto w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Skoro mamy już październik, to chyba można śmiało mówić o tym, co będziemy robić w Boże Narodzenie, prawda?
0: No jasne, jasne. Ja ostatnio widziałem już tak samo w markecie, że już są normalnie świąteczne rzeczy, które można kupić.
2: No
0: nie?
2: Więc o, nikogo nie powinno dziwić, że hotel w Pobierowie, ten, w którym był Książulo.
3: Największy w Polsce
2: nad morzem, już zaprasza gości na kolację wigilijną. Trzeba sobie zapłacić tak, no srogo, 520 zł za wigilię od osoby.
3: Plus nocleg.
2: Plus nocleg, tak, tak, tak, tak, tak. Jak się chce przyjść tylko na wigilię, to jeszcze więcej, no ale...
3: No, ale to słuchajcie, no może? Wiadomo, ktoś może chce odpocząć, wyjechać, no, ale jak tam ma być 3000, znaczy tam jest miejsc 3000 w tym hotelu noclegowych, no, to przecież zanim wszystkim złożysz życzenia, to samym opłatkiem się najesz pod korek. No.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: No ale nie ma awantury w domu, nie?
2: No to prawda. I można jeść rzeczy na święta.

0: zagraliśmy dla was, żeby to był naprawdę dobry dzień. Wiemy, że lubicie Britney Spears i Toxic w RMF Max na dosłownie 5 minutek przed godziną 7.
1: To czy najwyższa pora na to, żebyśmy mogli zaprosić was na flash, sport i pogodę. Rany się z emocji, aż nawet w ogóle zaplątałem.
0: Zapraszamy.
2: Max, to już czoło.
1: Matko.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
6: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
8: Jesienna promocja w Uniwersalu Podlaskim. To idealny moment, by znaleźć swoje nowe mieszkanie. Skorzystaj z promocji na wybrane inwestycje deweloperskie i zyskaj rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Nowe mieszkanie, wyjątkowa cena i szeroki wybór lokalizacji. Ale nie zwlekaj, oferta promocyjna ważna tylko do 31 października. Sprawdź szczegóły www.universalpodlaski.pl. Uniwersal Podlaski. Twój nowy rozdział zaczyna się tutaj.
9: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 20,99.
10: I po reklamie.

0: Lady Gaga.
1: Z tej strony modelki
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: Podlasie 97 i 5 FM.
4: Minęła siódma, czas na flash, sport i pogodę. Jest z nami Kinga Nyga. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, czwartek i pełny pakiet informacji. Dziś startuje szczyt Unii Europejskiej. Polska do Brukseli jedzie z konkretnymi postulatami. Chce między innymi większej swobody w ochronie granic.
6: Warszawa chce, by we wnioskach końcowych ze szczytu znalazł się zapis o uwzględnianiu różnych rodzajów presji migracyjnej na granicach Unii. Polska zabiega też o elastyczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych, w tym możliwość zawieszania prawa do azylu podczas siłowego szturmu na granicę.
5: O czym informowała Katarzyna Szymańska-Borginion. Policja nie bagatelizuje gruźb kierowanych do szkół. Do sądów rodzinnych trafiło już 66 spraw. Można je podzielić na trzy kategorie.
7: Ta największa to jest kwestia żartu, zaistnienia w sieci. To jest ta największa grupa. Druga to są ci, którzy inspirują się grami i oni też w jakiś sposób sami cię nakręcają. I trzecia to są ci, którzy interesują się nazizmem.
5: Wyjaśniał komendant główny policji generał Marek Boroń. Paliwa znowu powyżej 7 i 8 zł za litr. Drożej jest nie tylko przy dystrybutorach, ale też na przykład w restauracjach czy kawiarniach.
8: Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że na przykład w restauracjach, kawiarniach, bufetach i stołówkach ceny przez rok wzrosły średnio o 8 do 10%. Głównie dlatego, że droższe paliwa oznaczają droższy dowóz zaopatrzenia do gastronomii. Na to oczywiście nakładają się wysokie ceny prądu i teraz ogrzewania.
5: Więcej pieniędzy zostawiamy również odwiedzając fryzjera czy kosmetyczkę, dodaje Krzysztof Berenda. Magia wraca na wielki ekran. Jest pierwszy zwiastun nowej opowieści z Narni w reżyserii Grety Gerwig. Jak wygląda powrót do świata lwa, czarownicy i niezwykłych przygód?
9: Estetyka jest nieco inna niż w poprzednich filmach, ale to jest wciąż świat C.S. Lewisa. Kraina pełna magii i niezwykłych stworzeń. Gerwig, która napisała też scenariusz, opowiada o samych początkach jej istnienia. Motywem muzycznym w zwiastunie są Schody do nieba, Led Zeppelin.
5: Magia. A nowa Narnia w polskich kinach od 12 lutego, dodaje Kasia Sobiechowska-Szuchta.
3: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: A sport zaczynamy od piłkarskiej Ligi Mistrzów. No i całkiem imponującego bilansu bramek we wszystkich meczach. Padło ich aż 46. W którym meczu najwięcej?
10: W starciu Lasku Linz z Liverpoolem, bo aż 9, a zespół z Anglii wygrał na wyjeździe 6-3. Najwięcej emocji wzbudziło jednak spotkanie Romy z Realem Madryt. Królewcy przegrywali już 1-3. Byli jednak w stanie odwrócić losy meczu.
5: Zwycięską bramkę na 4-3 zdobył tuż przed końcem meczu Rudiger, dodaje Wojciech Marczyk. W drugim z hitowych starć PSG pokonała na wyjeździe 4-2 Manchester City. Dzisiaj o pierwsze zwycięstwo w fazie ligowej Ligi Europy powalczą polskie zespoły, o tym więcej za godzinę. Piłkarze ręczni Industrii Kielce przegrali w Lidze Mistrzów z niemieckim Magdeburgiem 27-30. No i to druga porażka Kielczan w obecnym sezonie.
3: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Pogoda może jeszcze nie wszędzie rozpieszcza, no ale przynajmniej nie funduje dziś porannej przygody ze skrobaczką. Bez przymrozków dziś, najchłodniej w tej chwili w Jeleniej Górze, niecałe 2 stopnie, najcieplej w Ustce, prawie 13. Pogodowe zawody dzisiaj wygrywa zachód Polski, tu najcieplej, całkiem sporo przejaśnień, na wschodzie więcej chmur i miejscami przelotny deszcz. Najcieplej 15 stopni w Szczecinie i Zielonej Górze, najmniej w Zakopanem, tu dzisiaj maksymalnie 9 stopni.
3: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
11: No to po takiej pogodzie, Kinga, dziękujemy. To możemy zaczynać naprawdę optymistycznie ten dzień.
12: Dziękujemy bardzo, będzie na pewno dużo cieplej, bo mamy gorące hity na maksa. Somber już czeka, Laru, będzie Oskar Sims. Ludzie, kogo tutaj będzie po godzinie 7? Dobrze, że jesteście z RMF Max.
11: No i oczywiście stała ekipa o poranku z wami, Mateusz Marek,
13: Karolina Kowalska,
11: Filip Kliwer.
13: Za ciebie
11: dzień
13: się przedstawiliśmy.
11: Dzień dobry.
13: Dzięki wam. Nie wiedziałem, co powiedzieć. 4 po 7, o!

0: Do francuskich tostów w RMF Max jeszcze dorzucamy francuskie numery. La Rue! Bulletproof 11 po 7.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: I już za momencik wszyscy będziemy się świetnie bawić, słuchając, jak my nie pamiętamy nic z podstawówki.
0: Absolutnie.
3: Ta zabawa nazywa się Do Tablicy. Proszę, wy możecie wygrać stówkę kieszonkowego.
1: Dzisiejsza kategoria
0: to język polski, moi kochani.
2: Szukamy drużyny, która ma obowiązkowo na pokładzie ucznia albo uczennicę, bo właśnie to oni nas będą grillować i zadawać nam pytania.
3: I pokazywać, jak bardzo nic nie pamiętamy. Tak. Więc co robimy? Zgłaszasz się zabawną nazwą swojej drużyny, która jest najbardziej polska, jak to jest możliwe, czyli, nie wiem, Grzegorz Żółki.
0: Albo Mickiewiczowie. No albo... wymyślcie po prostu coś fajnego i podeślijcie do radia nam, no.
2: Jak to zrobić? Prosta sprawa. Zwykły SMS, bez żadnych dodatkowych kosztów, pod numer 3001. Tam ślicie nazwę drużyny, a do zgarnięcia jest stówka i masa świetnej zabawy.
4: Słuchasz Poranka RMF Max.
0: 3001. Polska nazwa drużyny.
2: No i namówił.

0: No to jest kolejna dobra informacja o poranku w RMF Max. Mamy dla was nową Taylor Swift.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: A druga dobra informacja jest taka, że jak codziennie bawimy się z wami w zabawie do tablicy. Proszę, dzisiaj z języka polskiego będzie przepytywać Karolinę drużyna mistrzów ortografii. Joanna, Zuzia i Christian. Siemano wszystkim.
3: Cześć.
4: Super. Super, że jesteście. Wszyscy teraz sprawdzają wiedzę z podstawówki, a my cierpimy, bo to my dostajemy te pytania. Bardzo proszę, Filip, wystartuj naszą zabawę.
2: Naszą zabawę. Zuzia, uwaga, będziesz się przygotowała i pytała Karolinę.
1: Do tablicy, proszę.
0: Już jestem przy tablicy, proszę
4: mnie pytać. Mamy Zuzę, mamy pierwsze pytanko, głośno, wyraźnie.
2: Dawaj, Zuzia.
5: W którym zdaniu występuje orzeczenie imienne? Ola czekała na autobus, Ola cierpliwie czekała, Ola kupiła bilet, Ola jest cierpliwa.
4: Karola, bardzo dobre pytanie, Karola. Gdzie jest to orzeczenie imienne?
2: No? Pamiętaj, no bo to się różni od orzeczenia.
0: W ostatnim.
5: Dobrze.
4: No, ale strzelała. To jest dowód na to, że jak coś nie wiesz, to też możesz trafić. Bardzo dziękujemy, Zuziu. Drugie pytanko od ciebie.
2: Dawaj, Zuzia.
5: Daniu, wczoraj bardzo szybko pobiegliśmy do szkoły. Wyraz bardzo jest przymiotnikiem, zaimkiem, przysłówkiem, czasownikiem.
4: Wyraz bardzo, Karolina.
0: Jezus, jesteś bardzo łaskawa chyba, bo dajesz mi po prostu możliwość wyboru A, B, C, D.
4: Tak.
0: Więc to już jest podpowiedź. Myślę, że przymiotnikiem.
4: Źle. A skoro... Przysłówek jak? Bardzo.
2: A skoro Karola odpowiedziała źle,
0: to... Myślałam, że wie.
2: Co to znaczy? To znaczy, Zuzia, że wygrywasz od nas stówkę kieszonkowego w zabawie do tablicy. Proszę, a my będziemy się śmiali z Karoliny do końca dnia na pewno.
0: No.
4: Jesteście fantastyczni, bardzo wam dziękujemy, zrobiliście wszystkim dzień.
2: Rzeczywiście mistrzowie ortografii, no jak nic, no. Przysłówek, przymiotnik, orzeczenie.
4: Tak, to jest ortografia.
0: Imienne.
4: No.
1: Poranka RMF Max.
2: Tak, to jest z ortografii.
0: Przecież... Jak to było, co bardzo szybko?
2: Bardzo szybko, teraz wyłącz mikrofon.
6: Reklama. Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
9: masz! Szukasz najlepszego mięsa w świetnej cenie? Wpadaj do Archelanu. Tylko teraz mamy dla Ciebie super cenę na szynkę wieprzową bez kości za jedyne 12,99 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez kuponu 13,99. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
10: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
13: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-białystok.pl.
14: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
15: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta. Tam, gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy Cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.com.pl.
3: To nie moje, to też nie moje i to też.
11: Ej, może byś w końcu coś przymierzyła?
3: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
11: Więcej?
3: Nawet do 5,5%.
16: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
3: I miej bank do życia po swojemu.
16: Spełnij warunki

0: 16 stycznia 2027.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Tu Ola i Jarek.
4: Hejka, tu Maciek.
5: Cześć, tu Oskar Sims.
6: Hello, this is September.
7: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Ale bęgery wlatują do RMF Max z samego rana. Jamal i Polisman to właśnie ten kawałek robi wam dzień.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Fajna robota do wzięcia za 10 koła miesięcznie. O! Prosta, słuchajcie, trzeba liczyć pingwiny na Grenlandii. Są pewne utrudności, nie ma za bardzo bieżącej wody, raz w tygodniu bierzesz prysznic i trzeba nosić ze sobą cały czas taką przenośną toaletę. Ale to jakby może to nie jest taki duży problem. No.
0: Dycha na miesiąc, nie? No bez jaj.
4: No naprawdę, nie ma luksusów, ale jak nie ma luksusów, no to przynajmniej nie trzeba będzie szyb skrobać, bo nie masz też samochodu.
0: No i można liczyć, że raz na jakiś czas też Trump wpadnie.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: Ale jako pingwin wpadnie, czy jako...
0: Tak, pomarańczowy.
3: Pogadać z pingwinami.
0: Fast Boy Music Sounds.
3: Jak robi pingwiny?

0: Take me back! Kygo, 8:39, matko, jak ja to wykrzyczałem, ale no taka jest energia w RMF Max, nie trzeba pić trzeciej albo ósmej kawy.
1: Totalnie. Firma ta, która ma trzy paski na ubraniach zawsze, słuchajcie, pozywa inną firmę z Australii, która sprzedaje dresy z czterema paskami. Zdaniem tej firmy, która ma trzy paski, to cztery paski wprowadzają klientów w błąd, że noszą trzy paski, a noszą cztery paski.
2: No ale wiadomo, są tacy, którzy dresy Abibas, Abidodis, Adidadadas, o zawsze nosili z dumą, jakoś nie czuli się wprowadzeni w błąd, prawda? Zwłaszcza jak trzeba było to wszystko przymierzyć na kartonie. Jeszcze od spodu wiało pod podłogach.
1: I ktoś jeszcze ci zaglądał.
2: Tak.
1: A pani mówiła, że nie ma większego rozmiaru.
0: Nie, ładnie się prezentuje kawaler w tych spodniach.
3: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Czas na remont.
9: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
8: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
9: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
8: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
9: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.

0: urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Dzień dobry.
3: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
2: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
3: Interesujące, ale co to?
4: Lokata banku pocztowego.
3: Biorę.
4: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.

0: jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
1: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Lost Frequencies i Paraiso. 8:49.
1: Słuchajcie, dzisiaj trzymamy za was kciuki, bo kurczę, codziennie są emocje i codziennie ktoś zgarnia fajną kasę w złotej kumulacji. No codziennie czekamy i szukamy, kto dzisiaj będzie mógł odebrać ten telefon.
2: A dzisiaj to jest minimum 45 tysięcy złotych w sejfach. Także jak tylko odbierzesz telefon, to masz to na start. Ale wiadomo, że też kusi, żeby zawalczyć ten prawdziwy, okrągły milion.
1: Czy my za coś płacimy teraz? Czy to jest chodzi, że każdy będzie mógł sobie zapłacić za wszystko?
0: Każdy może zapłacić za absolutnie wszystko, bo jak wygrywasz bańkę złotych, no to proszę cię, czego sobie nie kupisz, no.
2: Dawaj, to jest naprawdę proste. Poczuj emocje. Zgłoś się SMS-em z hasłem max na numer 7467 za 4,92 z VAT-em albo przez stronę rmfmax.pl. Po co? Po to, żeby na przykład móc tak telefonem w prawo, w lewo machać i płacić za wszystko, na co masz ochotę.
1: Minimum 45 tysięcy w sejfach, w złocie albo w gotówce. Milion do zgarnięcia. Hasło max na 7467. Myślij teraz.
2: Ale ja lubię ten dźwięk. Zwłaszcza jak mam dużo pieniędzy, które mogę wydać. Wasted w RMF Max i 9 minut do godziny 9.

0: pozostało do godziny 9. A co? Cóż, za chwilę będzie flash i prognoza pogody.
1: Wycieczka, co myśmy się przyszła.
2: Teraz, na co myśmy się umówili?
1: Na to, że zapowiemy flash, prognozę pogody i sport w RMF Max, ale tak, żeby zrozumiały to dzieci.
2: A nie, żebyśmy my byli dziećmi. Kliber, ty jesteś naprawdę, wiesz co...
0: Myślałem, że jednak tak mam powiedzieć.
3: Ludzie, z kim my tu musimy pracować, naprawdę?
0: No to zostaniecie?
2: Całe szczęście.
1: Czyli wszystkie najważniejsze rzeczy będą za chwilę w radiu. Dobra.
2: Zaraz będziecie w rękach...
1: Wyłączamy mikrofony i chodź się tym zajmie.
2: Profesjonalistów, proszę bardzo, Filip, normalnie na flesza, sport i pogodę zaproś.
0: Flesz, sport i pogoda, zaraz w RMF Max. RMF Max. Po 9:00.
4: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
8: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
9: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
11: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
12: Czas na konkretne zakupy. Wpadaj do Archelanu. Tylko teraz w naszej ladzie mięsnej czeka na Ciebie wyśmienity, świeży filet z kurczaka w super cenie. Jedynie 16,49 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez kuponu 17,99. Sprawdzone polskie produkty czekają na Ciebie w Twoim najbliższym sklepie. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
13: Prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz je rozwinąć? Właśnie ruszyło rekordowe dofinansowanie. Nawet 400 tysięcy złotych na termomodernizację budynków, fotowoltaikę i magazyny energii. Firma Promień Energii kompleksowo zajmie się pozyskaniem dotacji i realizacją inwestycji. Wnioski tylko do 3 listopada lub do wyczerpania środków. Sprawdź, czy się kwalifikujesz na promienenergii.pl lub zadzwoń 530 944 444. Jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
14: Jesienna promocja w Uniwersalu Podlaskim. To idealny moment, by znaleźć swoje nowe mieszkanie. Skorzystaj z promocji na wybrane inwestycje deweloperskie i zyskaj rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Nowe mieszkanie, wyjątkowa cena i szeroki wybór lokalizacji. Ale nie zwlekaj, oferta promocyjna ważna tylko do 31 października. Sprawdź szczegóły www.uniwersalpodlaski.pl. Uniwersal Podlaski. Twój nowy rozdział zaczyna się tutaj.
15: I po reklamie.
16: Majka, Karolina,
17: Wojtek.
18: My name is Alex Warren.
19: Hello, this is September.
1: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
3: Podlasie 97,5 FM.
8: Yeah.
17: Jest godzina 9 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka, witam, zapraszam na świeży flash i prognozę pogody. Brakuje pieniędzy na miejskie i powiatowe komisje orzekające o niepełnosprawności. W Żywcu zapadła decyzja o wstrzymaniu organizowania kolejnych posiedzeń komisji. Podobne problemy zgłaszają zespoły w Łukowie i Łańczycy.
18: Jesteśmy w tej sytuacji naprawdę bezradni. No ja uważam, że ten sposób finansowania zespołów jest skandaliczny. To jest po prostu notoryczny brak płynności finansowej.
17: Mówił Adam Szyma, przewodniczący Związku Zawodowych Orzeczników. Związkowcy domagają się zmiany finansowania, by co roku nie było potrzeby zabiegania o nowe środki.
19: Słuchacie RMF Max Podlasie.
17: Poranek przynosi nam niestety tragiczne doniesienia z dróg. Dwie seniorki zostały śmiertelnie potrącone na przejściu dla pieszych na Halera w Białymstoku. Policja informuje, że kobieta, która siedziała za kierownicą samochodu, była trzeźwa. Kierowcy, w tym miejscu musicie się spodziewać problemów w ruchu. Informacje w tej sprawie będziemy dla Was zbierać na bieżąco. A my zupełnie zmieniamy temat. Przemoc rówieśnicza wynika z zaniedbań dorosłych, podkreśla Izabela Siemieniako, szefowa Podlaskiej Rady Kobiet. Eksperci przypominają, że krytykowanie i ignorowanie i krzyk wobec dziecka to formy przemocy, która może mieć wpływ na ich rozwój.
20: Dzisiaj wszyscy pytamy, jak to możliwe, że dzieci przychodzą do szkoły z nożem. A czy pytanie nie powinno brzmieć, ile sygnałów wcześniej przeoczyliśmy? Ile emocji zaadresowanych, ilu problemów, na ile nie odpowiedzieliśmy jako dorośli? Przemoc rówieśnicza, bo tego też dotyczy nasza akcja, wynika właśnie z zaniedbań dorosłych. Przeciwdziałanie przemocy to budowanie relacji partnerskiej i odpowiadanie na potrzeby dzieci, dojrzałe odpowiadanie. Dlatego ta akcja nigdy jeszcze nie była tak potrzebna jak dzisiaj.
17: A chodzi o akcję Dzieciństwo bez przemocy, do której po raz kolejny dołączył Białystok. 15 listopada w ramach kampanii będzie można wybrać się na spacer szlakiem Widzimisiów. Podczas spaceru małe statuetki dostaną czerwone szaliki wykonane specjalnie przez białostockich seniorów, którzy w ten sposób włączyli się do akcji. Czerwony to kolor kampanii Dajemy Dzieciom Siłę. A w Międzynarodowym Dniu Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, czyli 19 listopada o godzinie 17 zostaną podświetlone na czerwono budynki. Między innymi Urząd Miejski przy ulicy Słonimskiej, Spodki Podlaskiego Instytutu Kultury i Opera i Filharmonia Podlaska. O poranku szybki rzut oka na pogodowe mapy. Czwartek w regionie pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. Przejaśnienia są możliwe, ale na zbyt wiele dziś nie liczcie. Na termometrach w Białymstoku dziś maksymalnie 12 stopni. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. A na koniec porannego flesza jeszcze krótki sportowy akcent. Dziś ważny dzień dla Jagiellonii Białystok.
21: Gramy pierwszy mecz Ligi Europy w domu. To jest bardzo ważne dla nas. Chcemy wygrać pierwszy mecz, chcemy grać dobrze i chcemy wygrać, bo dla nas to jest bardzo ważne. Mamy dużo czasu bez wygramy, ale czekamy. Jesteśmy razem, jesteśmy gotowi i na pewno walczymy na pierwsze 3 punkty.
17: Rywalem żółto-czerwonych będzie mistrz Armenii Ararat, mówił napastnik Jagi Jesus Imaz. Mecz o 21:00.
19: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Czwartek na Podlasiu ma być pochmurny z przelotnymi opadami deszczu, prognozują synoptycy. Jakieś drobne przejaśnienia i rozpogodzenia są możliwe, no ale na zbyt wiele dziś nie liczcie. Nie liczcie też na zbyt wiele na termometrach. Te w Białymstoku i Łomży rozgrzeją się maksymalnie do 12 kreski. Wiatr powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z południa. No to sprawdźmy jeszcze, jak o poranku wygląda sytuacja na barometrach. Ciśnienie jest na dobrym i stabilnym poziomie. Biometr niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
19: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
2: Właśnie pokazaliśmy Karolinie stronę z sucharami i nie może się uspokoić, ale to są suchary z 2007 roku, a Matełko ma świeży, nie?
23: Spłakała ją dzisiejszy, bo dzisiaj jest dzień mycia rąk. Dlaczego ręce nie mogą być wisieć w górze? No. Bo ręce opadają. Dobra. No tam. Ręka w górę, komu się podobało.
2: A my rękę w górę podnosimy i wam machamy. Wstawaj, nie udawaj, Filip Kliber.
24: Karolina Gołaska.
23: Mateusz Parek. Ona się spłakała. Co tam było, z tym kotletem, czy co?
24: Jak się nazywa kot, który lata? Kotlecik.
23: No właśnie. To ona do dzisiaj przeczytała pierwszy raz.
2: No. Jutro jej pokażemy te matematory, także bądźcie z RMF Max.

Może i chłodno, może i nieprzyjemnie, ale za to muzycznie na pewno się troszkę porozgrzewamy. Już grubo po dziewiątej, czas na byle do obiadu i najlepszy program do słuchania w pracy. W RMF Max z wami w ten piękny czwartkowy przedpołudniowy moment. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko. Jak zawsze mam mega frajdę z tego, że jesteście z nami. Servus!

0: reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2390.

0: 4,3 litra. Kolor jedynie 22,99. Śledź mega ryba w sosie pomidorowym 170 gramów. Tylko 2,69. Gruszka konferencja jedynie 4,99 za kilogram. Oraz ziemniak jadalny tylko 99 groszy za kilogram. Pobierz aplikację Arhelan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji. Arhelan.
1: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Podlasie 97,5 FM.

No halo, kto po drugiej? R&B to jest Ring My Bell w polskim remiksie i to bardzo cieszy, to jest RMF Max Podlasie. Dzisiaj długo wyczekiwane spotkanie, znowu gramy w europejskich pucharach. Jagiellonia Białystok podejmuje przysłonecznej ekipę Ararat Armenia Erywań, więc szaliki szykować można. No i tak naprawdę bilety na autobus, żeby się nie pakować własnym autem w okolice Słonecznej na mecz dzisiaj, to specjalna linia J jak Jagiellonia, dowiezie kibiców prosto na przykład spod centrum przydworcowego na stadion przy Słonecznej, a po meczu też nie zostajemy na lodzie, bo linie od J1 do J6 będą w różne rejony Białegostoku odjeżdżały, żeby kibiców odwieźć. Słuchajcie, to jest spotkanie, w którym Jagiellonia Białystok zdecydowanie faworytem jest, ale trzeba jeszcze po prostu wziąć i wygrać. Początek meczu, kto się nie wybiera, do godziny 21:00. Trzymamy kciuki. RMF.

0: Max, pewnie zatańczysz, jak się dowiesz, że wygrałeś 1 000 000 złotych od RMF Max. Taka kasa, jakiej jeszcze u nas nie było, jest do zgarnięcia w złotej kumulacji. Maksymalna nagroda w sejfie to jest 1 000 000 złotych, ale ta minimalna nagroda też jest całkiem przyjemna, bo najniższa kwota w sejfie, która na ciebie czeka, to jest 45 tysięcy złotych. Jeden SMS. Dzisiaj jedno zgłoszenie bierze udział i w dzisiejszym, i w jutrzejszym losowaniu. Ten SMS za 4,92 to hasło MAX, które trzeba wysłać na nasz nowy numer 7467. Czekam też na wasze zgłoszenia na rmfmax.pl.
1: MAX. Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Witasia, 2 opakowania plus 1 za grosz, miksuj dowolnie.

0: Lidl, to się opłaca.
1: To nie moje, to też nie moje i to też.
2: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
1: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
2: Więcej?
1: Nawet do 5,5%.
3: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
1: I miej bank do życia po swojemu.
3: Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 12 edycja dostępnym w placówkach banku i na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 11 stycznia 2027.
4: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
0: I po reklamie.
6: Hejka, tu Maciek.
7: Tu Kasia.
8: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
9: Hey, I'm Ed Sheeran.
10: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
11: Podlasie 97,5 FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
14: Czwartek na Podlasiu ma być pochmurny z przelotnymi opadami deszczu, prognozują synoptycy. Jakieś drobne przejaśnienia i rozpogodzenia są możliwe, no ale na zbyt wiele dziś nie liczcie. Nie liczcie też na zbyt wiele na termometrach. Te w Białymstoku i Łomży rozgrzeją się maksymalnie do 12 kreski. Wiatr powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z południa. No to sprawdźmy jeszcze, jak o poranku wygląda sytuacja na barometrach. Ciśnienie jest na dobrym i stabilnym poziomie. Biometr niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
10: RMF Max.
11: RMF Max Podlasie.

To nie są łatwe pytania, szczególnie kiedy jeszcze tyle godzin mamy przed sobą w pracy. How does it feel, czyli jakie to jest uczucie? Dub Dogs w RMF Max Podlasie. Może to zostawmy, za chwilę o 10:00 kolejny flash, kolejna prognoza pogody i być może się okaże, że może nawet lepiej siedzieć w pracy niż na tej zimnicy, gdzieś tam spacerować i wracać. A propos podróży, po godzinie 10:00 dobre informacje prosto z nowego rozkładu jazdy PKP pociągami z Podlasia w przeróżne bardzo przyjemne miejsca dostać się będzie można i to lepiej, wygodniej i szybciej, o tym po godzinie 10:00. No i oczywiście będziemy przypominali o East Electronic Event. Jeżeli muzyka trans to jest wasz rytm, to się bardzo dobrze składa. Przed nami w Białymstoku spora impreza.

0: sama. Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
1: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
2: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: Castorama.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
4: Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego, tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
7: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
8: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
10: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
13: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o Twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który Cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
14: I po reklamie.
15: Jest godzina 10 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka, witam ponownie. Zapraszam na świeży flash i prognozę pogody. Właśnie teraz powinien ruszać proces w sprawie Collegium Humanum uczelni okrzykniętej fabryką dyplomów. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, któremu prokuratura zarzuca korupcję i oszustwo. Fałszywe świadectwo ukończenia studiów miało umożliwić mu zasiadanie w radach nadzorczych Skarbu Państwa.
16: Nigdy nie wykorzystywałem żadnych sytuacji w sposób taki niegodny. Poczekajmy i pozwólmy, że tak powiem, tej sytuacji się wyjaśnić we właściwym miejscu.
15: Mówił Jacek Sutryk. Wśród oskarżonych są też politycy PiS Ryszard Czarnecki, Karol Karski czy Błażej Spychalski.
17: Słuchacie RMF Max Podlasie.
15: Uwaga, kierowcy na Hallera w Białymstoku, ciągle mogą występować utrudnienia w ruchu. Jak informowaliśmy przed godziną w RMF Max, dwie seniorki zostały śmiertelnie potrącone na przejściu dla pieszych. Kobieta, która je potrąciła, była trzeźwa.
18: Kobieta kierująca Nissanem wjechała na przejście, potrącając właśnie te dwie panie, które przez przejście przechodziły. Tam w tej chwili cały czas na miejscu trwają czynności.
15: Mówi młodszy inspektor Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Z tego projektu ma skorzystać prawie 2,5 tysiąca uczniów łomżyńskich szkół. Z RMF Max wiecie, że miasto dostało ponad 6 milionów złotych unijnego wsparcia na edukację. Pieniądze pójdą na dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Gdzie trafią te pieniądze?
19: Środki finansowe w wysokości prawie 7 milionów złotych trafią do 12 łomżyńskich szkół. A w jakim celu? No generalnie na podniesienie jakości kształcenia. I chodzi tutaj nie tylko o uczniów, ale również i nauczycieli. Dotyczy to kompetencji kluczowych, umiejętności cyfrowych, nauki języków obcych, ale też doradztwa zawodowego.
15: Mówił Jacek Piorunek z Zarządu Województwa Podlaskiego. A dziś kolejna szansa w Białymstoku, aby poznać kulturę czeską. W Nieteatrze trwają Dni Czeskie. A oto co zaplanowano na dziś.
20: O godzinie 17 kolejna projekcja dokumentu Obywatel Havel w sali Nieteatru, poprzedzona rozmową, która jesteśmy przekonani będzie ważnym punktem programu tegorocznych Dni Czeskich.
15: Kto będzie gościem tego spotkania?
20: Gościem będzie Aleksander Kwaśniewski, był prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, a partnerować mu będzie Aleksander Kaczorowski, znakomity znawca Czech i biograf Wacława Havla. Chcemy spojrzeć na Wacława Havla też właśnie z perspektywy człowieka, który miał okazję spotkać się z nim przy najważniejszych dla Europy środkowej przemianach.
15: Mówiła organizatorka Dni Czeskich Sylwia Lubieniecka. Szczegóły tego pięciodniowego święta znajdziecie na dniczeskie.pl. A na koniec jeszcze krótki hokejowy akcent. Ligowe rozgrywki wracają na lodowisko Białystok. W sobotę Husaria Białystok zmierzy się z zespołem hokejowym z Mińska. Mecz o 19.30. I to był Flash RMF Max o 10.00 w skrócie. Teraz już prognoza pogody.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: Dziś typowa jesienna pogoda, a więc zachmurzenie spore, przelotne opady deszczu, momentami są możliwe jakieś drobne przejaśnienia i rozpogodzenia, no i momentami wiatr może o sobie mocniej przypominać. Na termometrach, no też typowo jesienne cyferki, dziś w Białymstoku i Łomży maksymalnie 12 kresek. Sprawdźmy jeszcze, jak wygląda sytuacja na barometrach. No, ta jest taka sobie. Wprawdzie ciśnienie od rana jest na dość dobrym i stabilnym poziomie, no ale biometr niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
21: I nie wiadomo, kiedy to się wydarzyło, ale to jest już oficjalnie połowa października. 15 dzień tego wspaniałego miesiąca, czwartek, czyli weekend. Gdzieś już na horyzoncie się pojawia i tam właśnie wspólnie zmierzamy. To jest Byle do obiadu w RMF Max. Już po godzinie 10. Przemek Kubera z wami.

bardzo dobrze się do tego funkcjonuje w pracy, to na pewno Fast Boy, Music Sounds w RBF Max. Bardzo fajnie też w pracy jest, kiedy nagle w radiu, w RBF Max pojawia się taka nuta, że wszyscy na chwilę przestają wykonywać swoje obowiązki i mówią: weź tam to zrób głośniej, kto tam siedzi najbliżej tego radia. I za chwilę coś czuję, że to będzie właśnie taki moment, wspomnienia wracają. Prawdziwa perełka w RBF Max przed nami. Perełka to mało powiedziane. Perlisko, Grupson i na szczycie.

0: reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
15: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w super cenach. Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
17: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
20: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
21: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
22: I po reklamie.
23: Jestem Radek, a to moja ekipa.
24: Ja też dołączam, jestem Aneta.
23: Cześć.

do Cymsów, RMF Max Podlasie, bez końca, no jak tak sobie patrzę na nowy rozkład PKP, nowy rozkład pociągów, który dotyczy bardzo mocno mieszkańców Podlasia, no to bez końca można by było wziąć i podróżować, to jest prawdziwy roller coaster, bo coś czuję, że hitem kolejnego sezonu będzie całoroczny pociąg WIT Stwórz, który dowiezie nas z Białegostoku prosto pod Giebont, hej! Albo na deptak w Krynicy Zdroju. I to bez żadnych przesiadek. Na dodatek, jeśli chodzi o połączenie Białegostoku z Warszawą, no to mamy do dyspozycji 17 par dziennie, więc do stolicy no praktycznie, prawie że co godzinę pojechać można. Suwałki też wracają z przytupem na kolejową mapę Polski z nowym pociągiem Gryf, który frunie przez Olecko w stronę Szczecina. Łomża wreszcie się także doczeka bezpośrednich pociągów do Warszawy. 6 par dziennie z Łomży do stolicy, do Frunie. Dokładnie w godzinę 43 minuty. No i proszę, da się.

0: Tak sobie myślę, że trudno o bardziej piątkowy tytuł numeru, chociaż to jest dopiero czwartek w RMF Max. Sexy Magic, Zadabi, to jest nowe brzmienie. Pewnie słyszeliście już, że mamy dla was nową zabawę w RMF Max. Złota kumulacja, a w niej kasa, jakiej jeszcze nie było, czyli milion złotych. Milion złotych wygrać można maksymalnie, ale nawet jeżeli traficie na minimalny sejf, to w tym minimalnym, najmniejszym sejfiku leży 45 tysięcy złotych. To już teraz się możesz zastanowić, na co to wydać. rmfmax.pl, tam można wejść właściwie bez zastanowienia i wejść do zabawy. Można także to zrobić SMS-em. Jedno hasło, po prostu Max, na nasz nowy numer 7467 za 4,92 wprowadza was do gry o milion złotych. 7467, hasło Max.
1: Max. Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Odkryj wyjątkowy świat Taranko, gdzie każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze sukienki na każdą okazję i luksusowe dodatki, które podkreślą twój styl. Nowa kolekcja już dostępna. Odwiedź butik Taranko w Galerii Jurowieckiej, poziom 0. Taranko, bądź niezapomniana. Be an icon.
4: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tato, z czego były pierwsze książki?
8: Z glinianych tabliczek?
7: To jak wtedy zaginali rogi?
9: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
12: I po reklamie.
15: Hejka, tu Maciek.
16: Ja też dołączam, jestem Aneta.
17: Hey, this is Imagine Dragons.
18: What's up, it's Sean Paul.
19: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Podlasie, 97.5 FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
24: Dziś typowa jesienna pogoda, a więc zachmurzenie spore, przelotne opady deszczu, momentami są możliwe jakieś drobne przejaśnienia i rozpogodzenia, no i momentami wiatr może o sobie mocniej przypominać. Na termometrach, no też typowo jesienne cyferki, dziś w Białymstoku i Łomży maksymalnie 12 kresek. Sprawdźmy jeszcze, jak wygląda sytuacja na barometrach. No, ta jest taka sobie. Wprawdzie ciśnienie od rana jest na dość dobrym i stabilnym poziomie, no ale biometr niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
25: RMF Max.
26: RMF Max Podlasie.

Zasada jest bardzo prosta. Jest dawcio, jest uśmiech. Tak to działa w RMF Max Podlasie. Dawid Podsiadło. To co masz ty? No nie, ja nie jestem przekonany, że akurat jak usłyszymy prognozę pogody punktualnie o 11 dla podlaskich okolic, to będziemy tacy mega uśmiechnięci, ale dajmy się zaskoczyć. Flash najnowszy też oczywiście się pojawi. No a niezależnie od pogody, jutro wjeżdża w Białymstoku East Electronic Event w Balance Clubie. Start od godziny 22. To jest impreza, która zamienia Białystok w stolicę trensu właśnie. 6 DJ-ów za konsoletą, każdy będzie przekonywał do tego, że muzyka trans ma gigantyczną przyszłość. Więc jeżeli planów na piątek nie macie, to się East Electronic Event w Balance Clubie poleca. Do imprez i do zmiany klimatu i do rokoko, no to my będziemy jeszcze dzisiaj w RMF Max Podlasie przed godziną 12 zaglądali. Obiecuję.

0: Reklama.
1: Tanio weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
10: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
12: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
13: Doradczyni klienta.
12: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
14: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
15: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
17: Cześć, z tej strony Igor.
18: Hello, this is Ina.
19: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
20: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Podlasie, 97.5 FM.
23: To jest przedpołudnie w RMF Max Podlasie na zegarach 11. Marta Tyka, cześć, witajcie, zapraszam na flash i pogodę. Dziś w Brukseli kolejna rozprawa. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej kontra Pfizer. Chodzi o odblokowanie pieniędzy, które agencja powinna dostać od linii lotniczych. Zostały one zablokowane za nieodebrane szczepionki przeciwko COVID-19. Jakie argumenty przedstawi dziś polska strona?
24: Pierwsze to bezpieczeństwo ruchu lotniczego. PAŻP podkreśla, że zajęte pieniądze służą finansowaniu kontroli ruchu lotniczego, a polska przestrzeń powietrzna ma szczególne znaczenie ze względu na wojnę za naszą wschodnią granicą. Drugie argument to nowy protokół do konwencji Eurocontrol, który wszedł w życie 9 sierpnia i ma chronić pieniądze Agencji Kontroli Ruchu Lotniczego przed takim właśnie zajęciem,
23: wyjaśniała Katarzyna Szymańska-Borginą.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
23: We Fleszu o 11 świeże doniesienia z ZUS-u. Coraz częściej bierzemy L4, bo mamy problemy psychiczne, depresję albo za bardzo się stresujemy. Posłuchajcie, jak to wygląda w liczbach.
1: W 2022 roku lekarze wystawili 1 297 000 zwolnień z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na łączną liczbę około 23 800 000 dni. Od tamtego czasu nieobecności pracy związane z tą grupą schorzeń jest coraz więcej.
23: A jak wyglądają dane za ubiegły rok?
1: W ubiegłym roku lekarze wystawili już 1 759 000 zwolnień, w sumie na 34 100 000 dni. To oznacza, że liczba zaświadczeń wzrosła w tym okresie o ponad 1/3.
23: Mówiła dla RMF Max Podlasie rzeczniczka ZUS w Białymstoku Katarzyna Krupicka. Rosnącą tendencję widać też na Podlasiu. A jak duży jest ten wzrost? Dowiecie się w kolejnych fleszach RMF Max. Na spacer z różową wstążką zaprasza dziś Stowarzyszenie do Walki z Rakiem. Odbędzie się on w Białymstoku z okazji Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi. Zbiórka o 16 na Warszawskiej 15 przed głównym wejściem do szpitala. Organizatorzy zachęcają, aby dodać do swoich stylizacji różowy akcent. Może to być wstążka, bluzka czy apaszka. Dziś też spotkanie autorskie z Jakubem Ćwiekiem, pisarzem, który łączy fantastykę, horror, kryminał i literaturę sensacyjną. Popularność przyniosły mu przede wszystkim bestsellerowe serie fantastyczne Kłamca i Chłopca, a także horror Ciemność płonie oraz cykle kryminałów noir Grim City. Spotkanie o 17 w Hali Kultury w Łomży. A na koniec jeszcze krótko sport. Za nami rogate derby w drugiej lidze koszykówki, czyli pojedynek Tura Basket Bielsk Podlaski z Żubrami Białystok. Kto wygrał?
2: Mecz wygrał zespół Żubrów Białystok, który już od pierwszej kwarty kontrolował spotkanie. Białostoczanie wygrali 88-62. Wynik pierwszej kwarty to 24-14, w drugiej 20-16, w trzeciej 16-15 i w czwartej 28-17 dla Żubrów. Białostoczani po czterech meczach zajmują 8 miejsce w ligowej tabeli. Kolejny mecz zagrają w hali 50. podstawówki w Białymstoku w sobotę o 18 z zespołem z Radomia.
23: Informował Robert Bońkowski.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
23: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków na czwartkowe popołudnie. No niestety będzie to popołudnie z dużą przewagą chmur na niebie i z przelotnymi opadami deszczu. Momentami są możliwe jakieś drobne przejaśnienia i rozpogodzenia. Wartości na termometrach dwucyfrowe. Dziś w Białymstoku i Łomży spodziewamy się maksymalnie 12 kresek. Wiatr powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z południa. Ciśnienie w drugiej części dnia ma być na dobrym i stabilnym poziomie. Biometr ma niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
18: Zdecydowanie ten czwartek nabiera rozpędu już po godzinie 11 to jest byle do obiadu w RMF Max. Najlepszy program do słuchania w pracy z wami cały czas Przemek Kubera.

Hour to jest Temper City w RMF Max Podlasie. Oczywiście im bliżej weekendu, tym bardziej zastanawiamy się, co ze sobą w wolnym czasie trzeba będzie zrobić. Można się na przykład wybrać na Silent Disco. Klub Fama, Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza jutro po 20 na granie po cichu. Znaczy w słuchawkach to akurat cicho nie będzie, ale na zewnątrz zdecydowanie. Grają DJ S2, DJ Bulb, DJ Ortiz. Każdy wybiera swojego ulubionego DJ-a, no i fruniemy w temat. Także jutro po 22 w klubie Infinity w Białymstoku DJ Trigger zaprasza na kolejną odsłonę Atom Nights. Najlepszy dowód na to, że jesienią klubowo też bawić się można. No i w Show Clubie w Białymstoku przy Lipowej będziemy to sobie udowadniali także w sobotę wieczorem po 22, trzecie urodziny Show Clubu, a za dekami klasyk polskiej sceny klubowej. DJ Matt

0: Nie, to ja się zawsze staram wam dobre wiadomości przynosić, ale chyba tak dobrych to jeszcze dzisiaj nie było, dlatego że w złotej kumulacji w RMF Max właśnie teraz minimalna kwota w sejfach wzrasta. Teraz to jest już nawet 50 tysięcy złotych. Tyle minimalnie możecie wygrać, ale ja przypomnę, że maksymalna nagroda to jest cały czas, stale i niezmiennie 1 000 000 złotych. No, skoro już tak sobie dobre wiadomości przekazujemy, to my podbijamy wasze szanse. Teraz jeden SMS mnożymy razy 550. Wejść do gry można na rbfmax.pl albo właśnie mnożonym teraz przeze mnie SMS-em razy 550. To jest hasło Max wysłane na nasz nowy numer 746-7-4-92. Max na 7467. Max.
1: Reklama. Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem Max na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij Max na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
7: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
8: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
9: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
15: I po reklamie.
16: Monika?
17: I jeszcze ja, Madzia!
18: Hey, it's Teddy Swims!
19: Hey, yo! This is Eminem!
20: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
21: Max. Podlasie 97,5.

zostaliście za muzycznymi nowościami w RMF Max Podlasie, to proszę bardzo, Neptunika, What If, najnowsza nutka od nich za nami także rogate derby w drugiej lidze koszykówki, Tur, Basket, Bielsk Podlaski kontra Żubry Białystok, no i finalnie rogate derby dla Żubrów Białystok się zakończyły, no zdecydowanie przyjemniej, już od pierwszej kwarty ekipa Żubrów kontrolowała to spotkanie i finalnie ekipa z Białegostoku wygrała 88-62, to jest bardzo przyjemny wynik, szczególnie dla Żubrów, dla Tura Basket Bielsk Podlaski może troszkę mniej. Żubry teraz po czterech kolejkach zajmują ósme miejsce w ligowej tabeli, a kolejny mecz zagrają w hali 50. podstawówki w Białymstoku. Przypomnę, gramy w Białymstoku w sobotę o godzinie 18, a rywalem będzie ekipa z Radomia. Faworyt jest znany.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny!
2: Planujesz pyszny domowy obiad? Wpadaj do Archelanu, mamy coś idealnego. Skrzydło kurczaka czeka na Ciebie w naszej ladzie mięsnej za jedyne 4,49 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez kuponu 4,99. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
1: Archelan.
3: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu, z którymi stworzysz przytulną przestrzeń na jesień. Zadbaj też o formę. Teraz wybrane artykuły sportowe do 40% taniej. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
11: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
12: Ja też dołączam. Jestem Agata.
13: What up, it's the weekend.
14: What's up, it's Sean Paul.
15: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Podlasie 97.5 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
20: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków na czwartkowe popołudnie. No niestety będzie to popołudnie z dużą przewagą chmur na niebie i z przelotnymi opadami deszczu. Momentami są możliwe jakieś drobne przejaśnienia i rozpogodzenia. Wartości na termometrach dwucyfrowe. Dziś w Białymstoku i Łomży spodziewamy się maksymalnie 12 kresek. Wiatr powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z południa. Ciśnienie w drugiej części dnia ma być na dobrym i stabilnym poziomie. Biometr ma niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
21: RMF Max.
17: RMF Max Podlasie.

przecież wcale nie jest powiedziane, że w czwartek po godzinie 12 to nie można sobie fajnych wspomnień w pracy zorganizować. David Guetta, Kid Cudi, Memories w RMF Max. Za chwilę kolejna odsłona i wszystko gra. Irek Jakubek już rozgrzany, już czeka, żeby przejąć maxowe stery, więc nie będę go powstrzymywał. Przemek Kubera, wielkie dzięki za dzisiaj. Słyszymy się jutro po 9. Było wspaniale. Pa, pa!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Chcę, czego ty chcesz, a czego ty chcesz? Czy chcesz Gromiego? W zestawieniu listy Hot Bands jest już jego nowość, którą polecam na jesień. Gromi i Want What You Want czeka na wasze głosy w tym tygodniu.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To kawa mielona Eduszo Family 500 gramów za pół ceny. Tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: Wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
12: Prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz je rozwinąć? Właśnie ruszyło rekordowe dofinansowanie. Nawet 400 tysięcy złotych na termomodernizację budynków, fotowoltaikę i magazyny energii. Firma Promień Energii kompleksowo zajmie się pozyskaniem dotacji i realizacją inwestycji. Wnioski tylko do 3 listopada lub do wyczerpania środków. Sprawdź, czy się kwalifikujesz na promienenergii.pl lub zadzwoń 530 944 444. Jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
13: Jesienna promocja w Uniwersalu Podlaskim. To idealny moment, by znaleźć swoje nowe mieszkanie. Skorzystaj z promocji na wybrane inwestycje deweloperskie i zyskaj rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Nowe mieszkanie, wyjątkowa cena i szeroki wybór lokalizacji. Ale nie zwlekaj, oferta promocyjna ważna tylko do 31 października. Sprawdź szczegóły www.uniwersalpodlaski.pl. Uniwersal Podlaski. Twój nowy rozdział zaczyna się tutaj.
14: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
15: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
16: I po reklamie.

0: na imię Janek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
6: Jest 12 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka, witam ponownie. Zapraszam na świeży flash i prognozę pogody. Dopiero w przyszłym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada uruchomienie większych pieniędzy dla komisji, które orzekają o niepełnosprawności. Na ich pracę zarezerwowano ponad 563 miliony złotych. To przyszłość, ale problemy są tu i teraz. Ile trzeba czekać na takie orzeczenie?
7: Według przepisów powinno to trwać maksymalnie, w najbardziej skomplikowanych przypadkach 2 miesiące i ani dnia dłużej. Jednak praktyka jest zupełnie inna, a według danych ministerstwa, do których dotarłem, 35%, czyli więcej niż co trzeci wniosek, rozpatrywany jest dłużej, czasami niestety dużo dłużej, bo nawet wiele miesięcy.
6: Tyle Michał Dobrołowicz.
5: Słuchacie RMF Max Podlasie.
6: Będzie więcej zajęć rozwijających zainteresowania, więcej zajęć wyrównawczych oraz lekcje z języków obcych. Z RMF Max wiecie, że Łomża dostała z Unii ponad 6 milionów złotych na projekt Edukacja Przyszłością. Skorzysta z niego prawie 2,5 tysiąca uczniów z 12 szkół.
8: Będziemy mogli wyposażyć nasze szkoły, przeprowadzić niezbędne zajęcia dodatkowe, ale co w szczególności istotne w obecnej sytuacji. Również część środków zostanie przeznaczona na pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
6: Podkreśla wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski. Jeśli kochacie kwiaty i mieszkacie w Supraślu, w RMF Max mamy propozycję godną rozważenia. Fundacja Baśniowy Supraśl zaprasza do udziału w akcji sadzenia cebulkowych kwiatów w ogrodzie społecznym Rozkwit. Posadzone zostaną tulipany, krokusy, narcyzy, hiacynty i szafirki. Wystarczy przynieść własne cebulki dostępne już w sklepach i posadzić je na terenie ogrodu. Organizatorzy zachęcają szczególnie do wyboru kwiatów w pastelowych odcieniach. Akcja ruszy w sobotę o 10 za Centrum Kultury i Rekreacji oraz Biblioteką Publiczną w Supraślu. We flaszu o 12 sprawdzamy pogodę na czwartkowe popołudnie. O pięknej i słonecznej pogodzie możemy tylko pomarzyć. Popołudnie na Podlasiu ma być pochmurne, niewykluczone są też przelotne opady. Na termometrach w Białymstoku dziś 12 stopni, a zaraz po flaszu więcej pogodowych szczegółów. A na koniec jeszcze krótki sportowy akcent. Dziś ważny dzień dla Jagiellonii Białystok. Po raz pierwszy w historii istnienia klubu rozegra domowy mecz w ramach fazy ligowej Ligi Europy. Wieczorem gramy z mistrzem Armenii Araratem. We flaszu o 12 sprawdzamy, czy trener Adrian Siemieniec czuje przed tym meczem presję.
9: Myślę, że presja to nie jest dobre słowo, ale to nie dlatego, że jej nie czuję, tylko dlatego, że się z nią oswoiłem. Takie mamy poczucie przez pryzmat doświadczenia, które już zebrałem, przez pryzmat stażu pracy. Też ostatnie sytuacje kształtują ciebie jako człowieka i też zmieniają ci trochę stopień wrażliwości, że tak powiem. Mam takie poczucie oswojenia się z tym, że to jest praca, która wiąże się z pracą pod jakimś tam napięciem, pod ciśnieniem. To jest presja, ale nie odczuwam tego, powiedzmy, w takiej codzienności.
6: Podkreśla trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec, a mecz startuje o 21:00. I to był flash RMF Max o 12:00 w skrócie. Przed nami już świeże prognozy synoptyków.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Popołudnie na Podlasiu z zachmurzeniem umiarkowanym, a w większości dużym i z przelotnymi opadami deszczu. Tak wynika z tych najświeższych prognoz IMGW. Z prognozy wynika też, że momentami możemy liczyć na jakieś drobne przejaśnienia i rozpogodzenia, ale o słońcu niestety musimy zapomnieć. 12 to temperaturowy maks, jakiego spodziewamy się dziś na termometrach w Białymstoku i Łomży. Wiatr nie powinien zbytnio dokuczać. Powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie. Ciśnienie na dobrym i stabilnym poziomie, biometr na nie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. RMF Max.
3: Jeśli druga kawa nie zadziałała, to ja was bardzo proszę, trzeciej kawki już nie pijcie, bo przynoszę dużo energii dla tych, którzy pracują razem z RMF Max. Irek Jakubek i wszystko gra. Razem do 15:00.

0: 12 po 12. To jest szczęśliwy moment. I pamiętacie, jak mówiłem, obiecuję poprawić wam czwartek. To teraz posłuchajcie szczegółów. Gwarantowane 50 tysięcy złotych po wyborze sejfu. A w sejfie może być nawet 1 000 000 złotych. Tak wygląda dzisiejsza odsłona złotej kumulacji. No i teraz, jak się domyślasz, wszystko jest w twoich rękach. Wygraj 50 tysięcy złotych i więcej, nawet 1 000 000. Wejdź do gry, wejdź do finału, wybieraj sejfy. Tylko najpierw zgłoś się. Wyślij max na 7467 za 4,92 z VAT-em albo na naszym www.rmfmax.pl.
1: Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Gdy w brzuchu burczy i na obiad czas, ćwiartka z kurczaka ratuje każdego z nas. Złocista skórka i mięso soczyste. Na każdy apetyt to danie oczywiste. Prosto z piekarnika, chrupiąca i złota. Ćwiartka z kurczaka. Domowa robota. Ćwiartka z kurczaka tylko 4,99 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez kuponu 5,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w supercenach. Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: I po reklamie.

Kygo i najlepsze muzyczne popołudnie. Popołudnie z RMF Max. I niedźwiedziem spacerującym po ulicach naszego pięknego kraju. Filmik już w tej sprawie hula po sieci. Na Podkarpaciu w Lesku miejski monitoring uchwycił misia, jak sobie chodził i zwiedzał miasto. Mieszkańcy miasta, oczywiście miasta Leska, są bezpieczni, no ale najgorzej, jak się okaże, że ten niedźwiedź spacerowicz to był niedźwiedź influencer, który pisze przewodnik po Lesku. No to wtedy na bank niedźwiedzi będzie jeszcze więcej.

0: rozkołysała cały świat. Piosenka, która zapowiada nową płytę Taylor Swift, była przed momentem w RMF Max. Co ciekawego w pogodzie? RMF Max. Wszystko w tej sprawie już za chwilę. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w super cenach. Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: 107 i 5 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
3: Popołudnie na Podlasiu z zachmurzeniem umiarkowanym, a w większości dużym i z przelotnymi opadami deszczu. Tak wynika z tych najświeższych prognoz IMGW. Z prognozy wynika też, że momentami możemy liczyć na jakieś drobne przejaśnienia i rozpogodzenia, ale o słońcu niestety musimy zapomnieć. 12 to temperaturowy maks, jakiego spodziewamy się dziś na termometrach w Białymstoku i Łomży. Wiatr nie powinien zbytnio dokuczać. Powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie. Ciśnienie na dobrym i stabilnym poziomie, biometr na nie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.

0: Oj, tak, tak, leci RMF Max w pracy i czwartek mija trochę szybciej i przyjemniej. A zauważyliście, że wszyscy dzisiaj w firmie jacyś tacy dumni? Tak, się cieszymy, że Lionel Messi kupuje zrobiony w polskiej stoczni jacht. Ale będziemy pękać z dumy jeszcze bardziej, jak ten następny jacht Messiego też będzie polski, ale uwaga, kupiony z drugiej ręki. Tak, używany. Używany i sprzedawany przez Roberta Lewandowskiego, jak już mu się oczywiście trochę znudzi. Za chwilę informacyjny flash. Bądźcie blisko, aby poznać szczegóły.
1: Reklama. Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
5: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
6: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
7: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
9: Jesienna promocja w Uniwersalu Podlaskim. To idealny moment, by znaleźć swoje nowe mieszkanie. Skorzystaj z promocji na wybrane inwestycje deweloperskie i zyskaj rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Nowe mieszkanie, wyjątkowa cena i szeroki wybór lokalizacji. Ale nie zwlekaj, oferta promocyjna ważna tylko do 31 października. Sprawdź szczegóły www.universalpodlaski.pl. Uniwersal Podlaski. Twój nowy rozdział zaczyna się tutaj.
10: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a winogrona białe 33% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 8,99.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hej, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Mięzek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
4: Podlasie 97.5 FM.
5: Mamy już godzinę 13 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka, witam, zapraszam na świeży flash i prognozę pogody. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydał przełomowy wyrok dla ofiar oszustów. Chodzi o osoby, które straciły pieniądze wchodząc na fałszywą stronę bankową. TSUE odpowiadał na pytanie sądu z Koszalina, który bada sprawę oszukanej klientki PKO BP.
6: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że bank powinien oddać klientce pieniądze i to najpóźniej następnego dnia. Dopiero potem może próbować w sądzie udowadniać klientce jej rażące zaniedbanie i dopiero wtedy może próbować bank domagać się od klientki zwrotu za poniesione straty.
5: To był Krzysztof Berenda.
4: Słuchacie RMF Max Podlasie.
5: We flaszu o 13 wracamy do tematu, który od rana śledzimy w RMF Max. Problemy ze zdrowiem psychicznym, takie jak depresja, zaburzenia lękowe czy wypalenie zawodowe, stają się jedną z głównych przyczyn wystawiania zwolnień lekarskich w Polsce. Rosnącą tendencję widać też na Podlasiu.
7: Podobny wzrost można zauważyć w województwie podlaskim, gdzie w 2022 roku wystawiono 23 200 zwolnień z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, na łącznie ponad 416 400 dni. W 2025 roku lekarze wystawili już 32 800 zwolnień obejmujących 610 500 dni.
5: Mówiła dla RMF Max Podlasie rzeczniczka ZUS w Białymstoku Katarzyna Krupicka. A przed nami kolejna edycja Forum Spójności w Białymstoku.
8: Niezwykle ważne wydarzenie, druga edycja Forum Spójności i Rozwoju Regionów Górniczych Unii Europejskiej. Forum, które będziemy mieli 4 listopada, jest kolejnym krokiem, kiedy przychodzimy od ogółu do debaty i przedstawienia faktów i konkretnych informacji, w jaki sposób regiony wschodniej Unii Europejskiej na taką pomoc liczą. I w trakcie tego forum będziemy mówili chociażby o tym, że oczekujemy jednolitej definicji regionów wschodnich Unii Europejskiej we wszystkich dokumentach i prawnych, i finansowych Unii Europejskiej.
5: Mówił główny gospodarz forum marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn, a forum odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. A teraz świeże drogowe doniesienia z powiatu białostockiego. Droga w Słuczance w gminie Gródek zostanie przebudowana. Dziś podpisano umowę na wykonanie prac na blisko kilometrowym odcinku. Zniknie 5300 metrów kwadratowych bruku, a przybędzie ponad trzykrotnie więcej chodników. Prace mają kosztować prawie 3 400 000 zł. Z tego połowa to pieniądze z rządowej subwencji z rezerwy ogólnej. A na koniec jeszcze szybkie przypomnienie dla studentów z Białegostoku. Możecie się ubiegać o stypendia prezydenta miasta. Mogą je otrzymać osoby do 26 roku życia ze szczególnymi dokonaniami w działalności naukowej, artystycznej, sportowej, społecznej czy w wolontariacie. No i średnia ocen za poprzedni rok akademicki nie może być niższa niż 4,5. Wnioski można składać tylko do dziś, a szczegóły znajdziecie na białystok.pl. To wszystko teraz. Z kolejną porcją newsów wracamy za niespełna godzinę, a przed nami już świeże prognozy od synoptyków.
4: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Jesień pokazuje nam dziś niestety swoje gorsze oblicze. Popołudnie na Podlasiu mamy spędzić w towarzystwie chmur i przelotnych opadów deszczu. Jeśli na horyzoncie pojawią się choćby drobne przejaśnienia i rozpogodzenia, no to korzystajcie z tego pogodowego prezentu. Wartości na termometrach dwucyfrowe. Dziś w Białymstoku i Łomży maks 12 kresek. Wiatr po południu powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z południa. Ciśnienie w drugiej części dnia ma być na dobrym i stabilnym poziomie, a biometr ma być niekorzystny.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
10: Hity na maksa. A jakoś tak wyskoczyło mi przed momentem, to musiałem kliknąć. 3 niedziele handlowe, ale za to w jednym miesiącu. To taki będzie grudzień w polskich sklepach. A jeśli w twoim spożywczaku gra RMF Max, to przypominam, że z nami bułeczki są trochę dłużej chrupiące. 4 po 1.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ale to jest dobre. Ta piosenka brzmi jak wszystkie marzenia, które można spełnić. Zaczynamy od jednego, ale za to na czterech kołach. Kto chciałby nową furę? Słuchajcie uważnie. Kto chciałby jeździć trochę bezpieczniej, trochę wygodniej, bardziej ekonomicznie i żeby zestaw głośno mówiący w waszym samochodzie działał perfekcyjnie, a fotel, nawet jak ktoś będzie jeździł inny tym samochodem, to fotel zawsze, żeby wiedział, w jakiej pozycji ty lubisz prowadzić furę. Mamy właśnie taki samochód. Mam dla was coś ekstra. Volvo XC40. Można obejrzeć ten samochód i oczywiście powiedzieć wszystkim, że to już jest prawie wasz samochód. Wchodźcie na www.rmfmax.pl, żeby przejrzeć się tej furze z bliska, ale żeby dać szansę losowi, to trzeba się zgłosić. Wysłać SMS o treści MAX na numer 7467 za 4,92 z VAT-em. Taki właśnie SMS MAX na 7467. Można też na www.rmfmax.pl sprawdzić wszystkie możliwe opcje i uwaga, najlepsze, bo kto się zgłosi, to dostaje się nie tylko do dzisiejszego losowania, ale piątkowego również. A w piątek, no, możesz wygrać nie tylko milion, ale również to czarne Volvo XC40. A to, co w dzisiejszym rozdaniu złotej kumulacji jest najfajniejsze, to to, że minimum w sejfach to teraz 50 tysięcy złotych. A to oznacza, że po otwarciu sejfu może być 50 tysięcy i więcej. Nawet milion. Chcesz wygrać? No to zagraj, zgłoś się do zabawy. Wyślij Max na numer 7467.
1: Max! Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior, drugi gratis.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
10: Niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
11: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
12: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
13: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
14: Czas na remont.
15: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
14: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
15: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
14: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
15: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
16: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 15,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
20: I po reklamie.

zdarzała się czwarta rano na jednej imprezie właśnie z tym numerem ATV Are Not Alone. No a teraz czwartek w pracy, 13:33. Słuchacie RMF Max. I wielka wpadka, pani rzecznik prezydenta. Internet się emocjonuje. Kliknąłem, żebyście wy już nie musieli. Nowa rzecznik Białego Domu. No pomyliła. Pomyliła męża z prezydentem. No bardziej to się tylko pomylił kiedyś Bill Clinton, ale on akurat pomylił prezydenta z cygarem. No i to w czasach, kiedy to właśnie on był prezydentem. No, no po prostu, no bidula, no opowiadała o swojej rodzinie, no i zamiast powiedzieć mój prezydent, znaczy mój mąż, o, powiedziała prezydent Donald Trump. No i dlatego właśnie prezydentem jest się przez 5 lat, a mężem najczęściej całe życie. Żeby się nikomu nie myliło.

0: Mam nadzieję, że nie przegapiliście, że to już druga połowa października, a temperatury jak w lipcu, nad morzem, w nocy. Najbardziej aktualna prognoza pogody już za chwilę. Bądźcie blisko, mamy szczegóły.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: No nie wierzę, jak...

0: Zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
1: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
3: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz je rozwinąć? Właśnie ruszyło rekordowe dofinansowanie. Nawet 400 tysięcy złotych na termomodernizację budynków, fotowoltaikę i magazyny energii. Firma Promień Energii kompleksowo zajmie się pozyskaniem dotacji i realizacją inwestycji. Wnioski tylko do 3 listopada lub do wyczerpania środków. Sprawdź, czy się kwalifikujesz na promienenergii.pl lub zadzwoń 530 944 444. Jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
11: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, ja mamy Van Buren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
8: Jesień pokazuje nam dziś niestety swoje gorsze oblicze. Popołudnie na Podlasiu mamy spędzić w towarzystwie chmur i przelotnych opadów deszczu. Jeśli na horyzoncie pojawią się choćby drobne przejaśnienia i rozpogodzenia, no to korzystajcie z tego pogodowego prezentu. Wartości na termometrach dwucyfrowe. Dziś w Białymstoku i Łomży maks 12 kresek. Wiatr po południu powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z południa. Ciśnienie w drugiej części dnia ma być na dobrym i stabilnym poziomie, a biometr ma być niekorzystny.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.

Oj, jaki to piękny czas, normalnie. Druga za 10. Prawda, że piękny czas? Tak wam gramy, Wiktor Waligura, RMF Max. A lubicie dobre wiadomości? Ja też uwielbiam, najbardziej lubię wam je podawać świeżo przed weekendem. Jutro paliwko będzie ciut tańsze, benzyna 6 groszy tańsza niż dzisiaj, 6,95, no diesel 8,03 maksymalnie, 2 grosze taniej. No ja wiem, że diesel droższy, no ale twój diesel pali troszkę mniej niż moja.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Nikogo nie powinno dziwić, że hotel w Pobierowie, ten, w którym był Książulo,
3: największy
2: w Polsce nad morzem, już zaprasza gości na kolację wigilijną. Trzeba sobie zapłacić tak, no, srogo 520 zł za wigilię od osoby.
3: Plus nocleg.
2: Plus nocleg.
3: Znaczy tam jest miejsc 3000 w tym hotelu noclegowych. No. To przecież zanim wszystkim złożysz życzenia, to samym opłatkiem się

0: Max. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
10: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji. 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,99 za 100 gramów. Oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
13: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
14: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: I po reklamie.

0: everybody, it's ATB here.
1: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
3: Podlasie, 97.5 FM.
4: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie. Marta Tyka, witam ponownie, zapraszam na świeży flash i prognozę pogody. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła Daniela Obajtka do odpowiedzialności karnej, zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oraz zastosowanie tymczasowego aresztowania. Chodzi o postępowanie w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku. O co oskarża się Obajtka?
5: Jako prezes koncernu kierować miał według śledczych dokonywaniem przez podległych mu pracowników przestępstw polegających na niegospodarności. Oni, przekraczając uprawnienia i nie dopełniając obowiązków, mieli spowodować straty Orlenu na kwotę ponad 4 miliardów złotych, a polegać to miało na ustalaniu cen paliw w oderwaniu od realiów rynkowych. Obajtek ma mieć w tym śledztwie zarzuty tak zwanego sprawstwa kierowniczego, a za te czyny grozi mu 25 lat więzienia.
4: Krzysztof Zasada.
3: Słuchacie RMF Max Podlasie.
4: We Flashu o 14 na bieżąco śledzimy komunikaty z IMGW. Synoptycy ostrzegają na Podlasiu przed gęstą mgłą, która może ograniczać widoczność nawet do 200 metrów. Alert ma obowiązywać od 22 do jutra do 11. Więcej o pogodzie zaraz po Flashu. Z tego projektu skorzysta prawie 2,5 tysiąca uczniów z 12 szkół. Z RMF Max wiecie, że Łomża dostała ponad 6 milionów złotych z Unii na dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Pieniądze zostaną też przeznaczone na wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i doradztwo zawodowe.
6: Ten projekt będzie realizowany we wszystkich szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Łomża, jak również w liceach, szkołach średnich, których również miasto Łomża jest oczywiście organem prowadzącym. Sam poziom dofinansowania wynosi około 6 milionów złotych, więc to są środki, które w sposób znaczący, myślę, że odczujemy.
4: Mówił wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski. To akcja dla kibiców Jagiellonii i miłośników czworonogów. Jaga przeprowadzi zbiórkę karmy.
7: Akcja odbędzie się 25 października przy okazji meczu z Wisłą Płock.
8: 25 października podczas meczu z Wisłą Płock organizujemy wielką zbiórkę jedzenia dla zwierząt. Akcja odbywa się pod hasłem Jaga z charakterem, napełniamy miski jedzeniem. Ja od siebie dorzucam to i was wszystkich również zachęcam do wzięcia udziału w akcji.
7: Zapraszał bramkarz Jagiellonii Sławomir Abramowicz. Karmę można przekazywać też w punktach partnerskich Jagi, które znajdziemy na stronie internetowej Białostockiego Klubu.
4: Informował Robert Bońkowski. A propos Jagiellonii. Chcemy grać dobrze i chcemy wygrywać, podkreśla napastnik żółto-czerwony Jesus Imaz. Wieczorem Jagiellonia zagra przed własną publicznością drugi mecz w Lidze Europy. Przeciwnikiem żółto-czerwonych będzie Ararat Armenia. Trener Adrian Siemieniec czuje dużą odpowiedzialność przed tym meczem.
9: Poczucie może takiej odpowiedzialności albo takiej, powiedzmy, oczekiwań samego od siebie, że pomogę drużynie, że wyprowadzimy się na prostą, że tak powiem, że zaczniemy lepiej funkcjonować, zaczniemy lepiej wyglądać jako drużyna i na tym jestem skupiony. To jest tak jakby coś, co jest w mojej głowie.
4: Mecz o 21:00.
3: Ciągnie. Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Wynika z nich, że po południu są szanse na jakieś drobne przejaśnienia i rozpogodzenia, no ale władze na niebie niestety mają mieć chmury. No i niewykluczone, że z tych chmur może przelotnie popadać. 12 stopni to absolutny maks, na jakie możemy dziś liczyć w Białymstoku i Łomży. Wiatr do końca dnia powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z południa. Na barometrach dziś już bez zmian. Ciśnienie jest na dobrym i stabilnym poziomie i takie zostanie do końca dnia. Biomet na nie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
10: A dzisiaj jest Światowy Dzień Mycia Rąk. No więc w ramach niezabierania pracy do domu proponuję dla tych, co wychodzą, umyć ręce. 5 po drugiej.

fajny moment się zdarzył na zegarze. 14 po 14. Słuchajcie RMF Max. I dla niektórych to jest pytanie dnia, jeśli chodzi o polski internet. Bo uwaga, ile będzie kosztował karpik na Wigilię? Dolnośląskie stawy milickie już podały średnią cenę i kilogram polskiego karpia, no prawie tyle samo co w zeszłym roku, 28 zł za kilogram. Ale umówmy się, że możliwość usłyszenia, że karpik, no taki dobry, niezasłony, to akurat jest bezcenne.

0: Prima Donna. Jak słychać tu Colors i Prima Donna, no, czyli wiadomo, nawet Prima Donna się wzięła do pracy, czyli wszystkie tematy trudne w firmie już, mam nadzieję, ogarnięte. Max. Tymi, co zostały, zajmie się Sombry i Oscar Sims. Już za chwilę. Bądźcie blisko RMF Max.
1: Reklama.
2: Szanowni klienci, hit na weekend w Arhelanie. Tylko z aplikacją. Żel do prania Purox 4,3 litra. Kolor jedynie 22,99. Śledź mega ryba w sosie pomidorowym 170 gramów. Tylko 2,69. Gruszka konferencja jedynie 4,99 za kilogram. Oraz ziemniak jadalny tylko 99 groszy za kilogram. Pobierz aplikację Arhelan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
10: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
11: Tato, co znaczy negocjować?
12: Szukać porozumienia.
11: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
13: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: bez końca.
1: Tak właśnie wysyłamy muzyczne wsparcie dla wszystkich, którzy jakoś tak bez sił, bez mocy, o pół do trzeciej w pracy. No mamy fajne czwartkowe popołudnie w RMF Max, pełne dobrych wiadomości, bo okazało się właśnie przed chwilą na pasku przeleciało, że banki muszą zwracać pieniądze skradzione przez oszustów. Tak, bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze utracone w wyniku nieautoryzowanych transakcji. Ale niestety, jeśli wy teraz siedzicie w pracy i wysłaliście komuś blika i ten, komu wysłaliście, to on mówił, że on sobie kupi za te pieniądze kebaba po szkole, żeby nie chodził głodny, no a potem całą kasę wydał na nowe skiny w Fortnite albo inne gierki, no to wtedy niestety banki kasy nie zwracają.

Uwaga, mam bardzo ważne pytanie. Czy bylibyście w stanie zaryzykować niecałe 5 zł? Niecałe 5 zł, by zagrać o 1 000 000 zł? Ja jestem na tak. A jak powiem wam, że właśnie dotarła do nas informacja, że minimalna kwota w sejfach złotej kumulacji wzrosła i od teraz to jest już 55 tysięcy złotych. Tak, można wygrać minimalnie 55 tysięcy złotych i więcej, i na przykład 1 000 000. I teraz, uwaga, najlepsze. Przez 5 najbliższych minut działa runda super okazji. Uruchomiliśmy ten zegar. On będzie bezlitośnie odmierzał 5 minut. 5 minut rundy bonusowej, w czasie której każde zgłoszenie pomnożymy razy 555, by było trochę łatwiej sięgnąć do tego najszczęśliwszego sejfu i po wyborze sejfu mieć gwarantowane minimum 55 tysięcy złotych. Taka będzie sytuacja w najbliższym finale. A w jednym z sejfów nawet 1 000 000. No to uwaga, zgłaszamy się teraz. Wysyłamy hasło MAX na numer 7467. MAX 7467.

0: Leroy Merlin.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej masz!
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny, tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Castorama.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
16: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
15: Castorama. Razem najlepiej.
16: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
2: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Wynika z nich, że po południu są szanse na jakieś drobne przejaśnienia i rozpogodzenia, no ale władze na niebie niestety mają mieć chmury. No i niewykluczone, że z tych chmur może przelotnie popadać. 12 stopni to absolutny max, na jakie możemy dziś liczyć w Białymstoku i Łomży. Wiatr do końca dnia powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z południa. Na barometrach dziś już bez zmian. Ciśnienie jest na dobrym i stabilnym poziomie i takie zostanie do końca dnia. Biomet na nie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Dzięki, Flowrida. A może coś z pozdrowieniami od Zary Larson? Prawda, że ładne? I właśnie doczekaliśmy się, prawie rok od premiery, doczekaliśmy się teledysku do tego numeru i z tej okazji kanał nadawczy, oj, będzie bardziej Zara Larsonowy. A Irek Jakubek spotka się z wami po południu. Do usłyszenia. To był piękny czas.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
1: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
2: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Szukasz najlepszego mięsa w świetnej cenie? Wpadaj do Arhelanu. Tylko teraz mamy dla ciebie super cenę na szynkę wieprzową bez kości za jedyne 12,99 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez kuponu 13,99. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy. Arhelan.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

0: Lasie 97 i 5 FM.
1: Jest godzina 15, słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka, witam, zapraszam na Flash, Sport i Pogodę. Senat przyjął ustawę, która ma umożliwić skuteczniejsze usuwanie nielegalnych treści z internetu. Dzisiaj platformy cyfrowe mają wszechwładzę nad tymi treściami, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
2: Dzisiaj, jeżeli widzimy nielegalną treść w internecie, dotyczy albo krzywdy innej osoby, albo oszustwa finansowego, zgłaszamy tę treść do portalu. Portal nam odpisuje, że według niego ta treść wcale nie jest nielegalna i to kończy jakąkolwiek ścieżkę.
1: Nowe przepisy pozwolą zgłaszać nielegalne internetowe treści do Urzędu Komunikacji Elektronicznej albo Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: Aktualne wieści z ulic Białegostoku teraz we Fleszu. Ciężarówka potrąciła rowerzystę na skrzyżowaniu ulic Dywizjonu 303 i Ciołkowskiego. Do zdarzenia doszło na przejeździe rowerowym. Policja poinformowała właśnie, że rowerzysta trafił do szpitala. Ruch w tym miejscu jest zablokowany. Tradycyjnie o tej porze korkują się też ulice dojazdowe do Ronda Lussy i Ronda Faustyny Kowalskiej, ciasno na Nowogródzkiej, Piłsudskiego, Skłodowskiej, Kiery-Mickiewicza i Warszawskiej. Czy dobre miejsca pracy, dostępne mieszkania i możliwości rozwoju wystarczą, aby zatrzymać młodych ludzi i specjalistów we wschodnich regionach Unii Europejskiej? To tylko jeden z tematów, który zostanie poruszony na Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Forum odbędzie się w Białymstoku 4 listopada. Marszałek Podlasia podkreśla, że to ważne wydarzenie dla wszystkich regionów przygranicznych. A jaki pomysł chcą lobbować na tym forum władze naszego regionu?
3: To jest tak zwana premia za odporność, czyli stworzenie mechanizmów, które z uwagi na chociażby działalność przedsiębiorców w tej części Unii Europejskiej, przy granicy z Rosją czy Białorusią, samo położenie, samo miejsce działalności będzie pewnym przywilejem w pozyskiwaniu środków europejskich.
1: Podkreśla marszałek Łukasz Prokorym. W 2022 roku wystawiono 23 200 zwolnień L4. W ubiegłym roku takich zwolnień było już 32 800. Na Podlasiu lekarze wystawiają coraz więcej zwolnień lekarskich związanych z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, stres czy wypalenie zawodowe.
4: Najczęstszą przyczyną zwolnień z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania są reakcja na długotrwały stres i zaburzenia adaptacyjne.
1: A jak przekłada się to na dni nieobecności w pracy?
4: Prawie 12 600 000 dni absencji w 2025 roku w kraju, w tym 219,5 tysiąca w Podlaskiem. Na drugim miejscu znalazła się depresja. Epizody depresyjne i nawracające zaburzenia depresyjne były w ubiegłym roku powodem 9 400 000 dni nieobecności w pracy, a w regionie około 170 000 dni.
1: Mówiła dla RMF Max Podlasie rzeczniczka ZUS w Białymstoku Katarzyna Krupicka. A już za godzinę wystartuje w Białymstoku spacer z różową wstążką organizowany przez Stowarzyszenie do Walki z Rakiem. Zbiórka na Warszawskiej 15 przed głównym wejściem do szpitala. A teraz już Krzysiek Chwaliński, który przygotował i przedstawi Flash Sportowy.
0: Sponsorem Flasha Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na popołudniowe flash sportowe RMF Max. Maja Chwalińska już w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA w chińskim Wuhan. Polka w dwóch setach pokonała wyżej notowaną reprezentantkę USA i Iwejowicz 6-4, 6-1. O półfinał Polka zagra z Greczynką Marią Sakkari. Swój mecz w 1/8 finału turnieju od ponad godziny rozgrywa Iga Świątek, która mierzy się z Amerykanką Ashton Kruger. Polka wygrała pierwszego seta 6-1. Lech i Jagiellonia zagrają dzisiaj o pierwsze zwycięstwo w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy. Mistrz Polski u siebie zmierzy się z Bayernem Leverkusen, początek o 18:45, a o 21:00 Jaga rozpocznie mecz z Zararatem Armenia. Jutro startuje nowy sezon rozgrywanej pod nową nazwą Tauron Ligi Siatkarzy. Tytuł będzie bronić Aluron CMC Warta Zawiercie.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz aktualne prognozy synoptyków. No wszystko wskazuje na to, że wieczór spędzimy w towarzystwie chmur. Jeśli pokropi, to symbolicznie, prognozuje IMGW. Wartości na termometrach? Przyzwoite, patrząc na to, że w kalendarzu już połowa października. Wieczorem w Białymstoku i Łomży spodziewamy się 8 kresek na plusie. Noc sucha, z temperaturą nie niższą niż 7 oczek nad zerem. A co jutro? No jutro według prognoz na horyzoncie w końcu ma się pojawić słońce. O poranku możliwe mgły, na termometrach max 12.
0: Hity na maksa.
6: Witamy się po godzinie 15 w czwartek w RMF Max. Michał Siwek, Justyna Borycka. Meldujemy się na posterunku.
7: Tak jest, to jest kanał nadawczy. Tutaj się będzie działo, za chwilę będą nowości, a tymczasem Fast Boy i Music Sounds. RMF Max. Może następnym razem też założę słuchawki, to akurat tak będę coś słyszeć.
6: Załóż sobie.
7: No. Bo to fajny numer jest.
6: Też profesjonalniej będziesz wyglądać.

0: Fire, fire, to Shimza w RMF Max. My już zapalniczki mamy w dłoniach, bo będziemy odpalać świeżutki numer na antenie RMF Max.
1: Zara Larsson i Blue Moon to numer, który wyszedł chwilę temu, a teraz pojawia się do niego teledysk. I uwaga, co mówi Zara Larsson, dlaczego? Słuchajcie, ja teraz cytuję Zarę.
0: Tak.
1: Ten numer, szczerze mówiąc, nie radzi sobie za dobrze w sprzedaży ani na TikToku i czasem po prostu musisz zmusić ludzi do tego, żeby się połączyli emocjonalnie z tym, co dla ciebie ważne.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Czyli zmuszamy teraz was wszystkich, słuchacze RMF Max, żebyście się połączyli z tym, co Zara Larsson.
1: Nie, to Zara Larsson zmusza za naszym pośrednictwem.
0: Aha. Zara Larsson zmusza za naszym pośrednictwem. Dobra, to dla mnie wszystko jest jasne, ale generalnie z serduszka szczerze możemy ten numer polecić. Teledysk do niego dzisiaj się ukazał, więc przy okazji ta wizualna strona też atrakcyjna, a my gramy Blue Moon od Zary Larsson z jej płyty Midnight Sun.
2: To jest nowość w

0: Neptunika gra w RMF Max, 18 minut po 15, tutaj kanał nadawczy, no i pytanie, które bardzo lubimy wam zadawać o tej porze, czyli za co lubisz swoją pracę?
1: No bo na pewno jest coś, za co trochę chociaż ją lubisz, a na pewno prościej jest znaleźć te pozytywy, jeżeli już z niej wyszliście. 15:19, wielu z was pewnie po robocie, jedziecie do domu, no to bezpiecznej drogi oczywiście wam życzymy. I jeżeli ktoś akurat ma wolne ręce, nie prowadzi, no to śmiało piszcie Messenger RMF Max.
0: Za co lubicie swoją pracę, to jest zabawa zawodówka, w której za chwilę do kogoś z was będziemy dzwonić i próbować zgadnąć, czym się zajmujecie, więc jak już piszecie, to tak, żeby nie dawać nam stuprocentowej wskazówki, no.
1: 45 sekund ja i Justyna będziemy mieli, żeby to ustalić na antenie, więc bez zdradzania nam, jaki to zawód, napiszcie, za co go lubicie.
0: Messenger RMF Max. RMF
2: Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Czas na remont.
10: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
9: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
10: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
9: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
10: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
15: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
19: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: 4 to the floor, to Offenbach i Star Sailor w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Czy to już czas?
0: To jest już czas. To jest czas, moi drodzy, na zabawę zawodówka i w tej zabawie jest już z nami Monika. Cześć, Monika. Halo?
3: Halo.
0: O, jesteś.
2: O, Monika, jak dobrze cię słyszeć, jak dobrze cię poznać. Monika, powiedz tak, jakbyś miała swój nastrój dziś ocenić w skali od 1 do super. To ile?
0: Ile?
3: 1000.
0: Matko. Mega.
2: A Monika, czemu my cię tak słyszymy jak ze studni? Jesteś w stanie tak się przełączyć, żebyśmy cię troszkę lepiej słyszeli, bo będziemy potrzebowali ważnych informacji od ciebie uzyskać.
3: Teraz lepiej?
2: O, no od razu lepiej. Dobrze, Moniczko, zapraszamy cię do zabawy w zawodówkę. 45 sekund ja i Justyna mamy, żeby pozadawać ci różne pytania. Odpowiadaj szczerze, nie wprowadzając nas w błąd, ale też szczególnie nie pomagając. Będziemy musieli ustalić, jaki jest twój zawód.
0: Tak jest. My tylko na pomoc liczymy ze strony słuchaczy RMF Max, więc jak jesteście tam po drugiej stronie głośniczka, teraz sobie wracacie z pracy, to można mieć Messenger pod ręką, żeby razem z nami zgadywać, czym Monika się zajmuje. Messenger RMF Max, tutaj możecie podpowiadać, próbować zgadywać, a ja odpalam zegar. Czas start.
2: Monika, czy w pracy nosisz jakiś uniform?
3: Nie.
0: Napisałaś, że zawsze jest inaczej, czasami dreszczyk emocji, a czasami wbijanie szpili innym. Czy jesteś w związku z tym szefową na przykład?
3: Jestem.
0: Jesteś szefową?
2: Ale czy pracujesz w ochronie zdrowia?
3: Nigdy w życiu.
2: Okej.
0: Okay. Czy to jest jakaś prywatna firma?
3: Tak.
0: Okej.
2: Okay. Szefowa w prywatnej firmie.
0: Czy zajmujesz się handlem?
3: Nie.
2: Ale ogólnie.
0: Okay. A może prawo?
3: Tak.
0: Okay.
2: Jesteś adwokatem?
3: Blisko? Nie.
2: Prokuratorem?
3: Nie.
0: Radcą prawnym?
3: Tym bardziej nie.
2: Sędzią?
3: Nie.
2: Boże!
0: O nie! A już myślałam, że będziemy tak blisko, więc teraz chwila, moment, pora na szok i smutek.
2: Szok i smutek to rzeczywiście są emocje, które mi towarzyszą. Jeszcze spływają propozycje od naszych słuchaczy. Biegły sądowy. Czy to jest to?
3: Zły kierunek.
0: Dobra, czas się skończył.
2: Czyli
0: dla
2: nie
0: nas,
2: prawo, więc... tylko lewo.
0: Monika, no to możesz nam teraz zdradzić, czym się zajmujesz, albo zostawić nas w niepewności. Co wybierasz?
3: Powiem wam, bo się nie jesteście w stanie się domyśleć, co robię.
0: No.
3: Okej, jestem kierownikiem działu składania ofert i jednocześnie umów, więc każdy przetarg, do którego składam oferty, jest zawsze inny. Mm-hmm. Dreszczyk emocji, bo trzeba to wygrać, a wbijam szpilę zawsze wtedy, kiedy składam odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.
0: Monika, mnie aż po prostu przeszły ciarki, bo ja mam wrażenie, że twoje życie i twoja praca to jest gotowy scenariusz na serial. Taki mega wciągający.
3: No jest.
2: To prawda. I to taki, wiesz, taki porządny z gwiazdorską obsadą. Ja z tymi szpilami myślałem, że to chodzi o po prostu pielęgniarkę, która wbija ludziom igły w łapę.
0: Pojawiła się też propozycja krawcowa, ale jakby co to?
2: No,
0: nie?
2: Pojawił się też proktolog, ale skończmy to w takim razie może. Dziękujemy bardzo,
0: Dzięki,
2: Monika, i gratulujemy twojej wspaniałej pracy.
3: Dzięki serdeczne, miłego dnia.

0: Lekko załzawione od wiatru oczy przecieramy ze zdumienia. Jeszcze zadzwoniliśmy do pani Oli się upewnić, czy na pewno tu nie ma błędu.
1: Nie ma błędu. 55 tysięcy złotych dzisiaj jest minimalnie w sejfach, w złotej kumulacji. No my po prostu codziennie przychodzimy do pracy i się okazuje, że jest tak dwa razy więcej niż wczoraj.
0: Ja powiem jeszcze raz. W sejfach jest minimum 55 tysięcy, więc jeżeli do was w złotej kumulacji zadzwonimy i wybierzecie sejf, to już na pewno nie odchodzicie z mniejszą kwotą niż 55 tysięcy.
1: Nie ma mniej dzisiaj w sejfach, ale jest nadal milion. O tym też pamiętamy. Za ten milion to sobie można życie na nowo ułożyć, chociaż ja za 55 tysięcy pewnie też bym sobie ułożyła. Więc nie ma na co czekać. Ślemy hasło MAX SMS-em pod 7467 za 4,92 albo zgłaszamy się na rmfmax.pl. Nasze sumienie czyste, bo wy teraz możecie z tym zrobić, co chcecie.
0: Tak, jeżeli nie wyślecie SMS-a, to już jakby jest po waszej stronie, wasza odpowiedzialność, że sobie nie daliście tej

0: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
1: Poznań, płatność zakończona.
2: Kraków, ruszamy dalej.
3: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi. Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za 1249 zł. MediaMarkt.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
10: To nie moje, to też nie moje i to też.
11: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
10: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
11: Więcej?
10: Nawet do 5,5%.
12: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
10: I miej bank do życia po swojemu.
12: Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 12 edycja dostępnym w placówkach banku i na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 11 stycznia 2027.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz aktualne prognozy synoptyków. No wszystko wskazuje na to, że wieczór spędzimy w towarzystwie chmur. Jeśli pokropi, to symbolicznie, prognozuje IMGW. Wartości na termometrach? Przyzwoite, patrząc na to, że w kalendarzu już połowa października. Wieczorem w Białymstoku i Łomży spodziewamy się 8 kresek na plusie. Noc sucha, z temperaturą nie niższą niż 7 oczek nad zerem. A co jutro? No jutro według prognoz na horyzoncie w końcu ma się pojawić słońce. O poranku możliwe mgły, na termometrach max 12.

0: Kukę 2115 i Kubi producent. Zastanawiają się, czy się zaczynają, czy się kończą. No na pewno nie kończy się Iga Świątek. Tu nie ma
1: absolutnie
0: żadnych wątpliwości.
1: Nie. I też nie są samotne noce z Igą Świątek, bo akurat nocami większość jej meczów się rozgrywa. Bo to daleko, w Wuhan. Ostatni akurat w ciągu dnia właśnie się zakończył. Iga wygrała 2-0 i melduje się w ćwierćfinale.
0: No to pięknie. A kto dalej?
1: Wiesz, to zawodniczka o takim dziwnym... To be determined.
0: A, okej. RMF Max.
2: RMF Max. Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
8: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
12: Prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz je rozwinąć? Właśnie ruszyło rekordowe dofinansowanie. Nawet 400 tysięcy złotych na termomodernizację budynków, fotowoltaikę i magazyny energii. Firma Promień Energii kompleksowo zajmie się pozyskaniem dotacji i realizacją inwestycji. Wnioski tylko do 3 listopada lub do wyczerpania środków. Sprawdź, czy się kwalifikujesz na promienenergii.pl lub zadzwoń 530 944 444. Jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
13: Jesienna promocja w Uniwersalu Podlaskim. To idealny moment, by znaleźć swoje nowe mieszkanie. Skorzystaj z promocji na wybrane inwestycje deweloperskie i zyskaj rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Nowe mieszkanie, wyjątkowa cena i szeroki wybór lokalizacji. Ale nie zwlekaj, oferta promocyjna ważna tylko do 31 października. Sprawdź szczegóły www.universalpodlaski.pl. Uniwersal Podlaski. Twój nowy rozdział zaczyna się tutaj.
14: I po reklamie.

0: Lasie 97,5 FM.
1: Na zegarach RMF Max Podlasie 16. Marta Tyka, witam ponownie, zapraszam na świeży flash i prognozę pogody. Temperatura nocami zbliża się coraz szybciej do okolic zera. To już najwyższy czas pomyśleć o tym, czy nasze auto jest dobrze przygotowane na jesienno-zimowy okres.
2: Warto myśleć o oponach, czy nie trzeba będzie za chwileczkę zmienić opon na zimowe. Warto przejrzeć sobie pióra wycieraczek, bo tutaj na pewno będziemy częściej ich używać. No, warto już teraz wypsikać płyn letni i już przygotować się do tego, żeby był ten płyn zimowy, żeby nas nie zaskoczyło i w którymś momencie po prostu będziemy mieli zamarznięty płyn.
1: Radził instruktor jazdy Leszek Pławiak.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: W poniedziałek w Łomży rusza zbiórka ciepłej odzieży dla potrzebujących. Potrzebne są kurtki zimowe, swetry, polary, odzież termiczna i nowa bielizna. Potrzebne są też środki do higieny osobistej. Dary będzie można przynosić do Centrum Integracji Społecznej albo do Jadłodzielni Łomżyńskiej. Akcja potrwa do końca listopada. Na bezpłatne warsztaty samoobrony zaprasza gmina Grabówka. Propozycja skierowana jest tylko do pań, które chcą poznać praktyczne techniki samoobrony. Zajęcia zaplanowano na 19, 23, 26 i 30 października w godzinach od 18.30 do 20.30. Zapisywać można się mailowo, wysyłając zgłoszenie na adres zapisy@kgw.gmail.com. To kapitalna rzecz, mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Jagiellonia pierwszy raz w historii istnienia klubu rozegra domowy mecz w ramach fazy ligowej Ligi Europy. Rywalem żółto-czerwonych będzie mistrz Armenii Ararat. Od czego Jaga musi zacząć, aby wrócić na ścieżkę zwycięstw? Pytamy we flaszu RMF Max o 16.
3: Ja dzisiaj patrzę na to, żeby wejść dobrze w mecz, żeby za każdym razem odbudować ustawienie, domknąć środek, odbudować ustawienie pod polem karnym, złapać odpowiednią strukturę na boisku, żeby zaatakować powtarzalny sposób. Dzisiaj tego potrzebujemy, bo dzisiaj jesteśmy po 4 porażkach. Jeżeli będziemy mówić o czymś dużym, że my dzisiaj chcemy zobaczyć piękne, kombinacyjne akcje, przyspieszenia, gra na jeden kontakt, widowiskową grę. Do tego dochodzi się poprzez budowanie pewności siebie.
1: Przyznaje Siemieniec. Początek spotkania o 21:00. A na koniec, na krótki moment, zmieniamy dyscyplinę na koszykówkę. Za nami rogate derby w drugiej lidze koszykówki, czyli pojedynek Tura Basket Bielsk Podlaski z Żubrami Białystok. Kto wygrał ten pojedynek?
4: Mecz wygrał zespół Żubrów Białystok, który już od pierwszej kwarty kontrolował spotkanie. Białostoczanie wygrali 88-62. Wynik pierwszej kwarty to 24-14, w drugiej 20-16, w trzeciej 16-15 i w czwartej 28-17 dla Żubrów. Białostoczani po 4 meczach zajmują 8 miejsce w ligowej tabeli. Kolejny mecz zagrają w hali 50. podstawówki w Białymstoku w sobotę o 18:00 z zespołem z Radomia.
1: Informował reporter RMF Max Robert Bońkowski. I to był flash RMF Max o 16:00 w skrócie, a to oznacza, że przed nami już świeże prognozy od synoptyków. Zostańcie blisko radia.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Zachmurzenie duże prognozują wieczorem na Podlasiu synoptycy. Synoptycy prognozują też słabe i przelotne opady deszczu. 8 stopni na plusie pokażą termometry w Białymstoku, więc temperatura jak na połowę października nie będzie najgorsza. W nocy 7 oczek nad zerem, więc będzie to stosunkowo ciepła październikowa noc. A co jutro? Jutro temperatura identyczna jak dziś, czyli 12 kresek, no ale na horyzoncie w końcu ma się pojawić słońce. O poranku IMGW nie wyklucza lokalnych mgieł.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
6: To słuchawki Michała Siwka, jakby co, słuchajcie, nie bójcie się z waszymi radiami, wszystko jest okej. Okay. Kanał nadawczy w RMF Max, Siwek i Borycka.
7: Absolutnie z nimi jest wszystko okej, okay, jeżeli słyszycie w nich RMF Max.
6: Kaigo i Take Me Back teraz z nami. No i co? I będzie się działo.

0: miły klimacik po pracy, to zalijaj tylko kochaj mnie w RMF Max.
1: Na zawsze. Na dawcze. RMF Max. Siwek i Borycka.
0: Brzmiałeś no, dosłownie jak Zalia.
2: Tak chciałem właśnie. Zawsze pięknie. Chciałem brzmieć jak Zalia, ale Zalia by wam takiej historii pewnie nie opowiedziała, jaką ja wam opowiem, bo słyszeliście pewnie już o roku przestępnym. Wiecie, co to jest.
0: Tak.
2: Pytanie, czy słyszeliście o sekundzie przestępnej?
0: Nie.
2: To już... Tłumaczę i objaśniam.
0: Tłumacz. Proszę, siwek explaining.
2: Słuchajcie, nasz 24-godzinny zegar i Ziemia nie kręcą się idealnie równo i jest instytucja sekundy przestępnej, za pomocą której wyrównuje się to.
0: Aha.
2: I taką sekundę, słuchajcie, od 72 roku dodano już do zegara 27 razy.
0: Czyli zostaliśmy okradzeni z 27 sekund życia, bo gdyby jej nie dodano, to bylibyśmy teraz dokładnie 27 sekund temu.
2: Dokładnie tak.
0: Zostaliśmy okradzeni totalnie.
2: I teraz się zastanawiam, co bym zrobił, gdybym odzyskał ten czas. 27 sekund z waszego życia wam zabrano. Gdybyście odzyskali ten czas, co byście z nim zrobili? Bardzo proszę, Messenger, RMF Max, proszę o pomysły, bo ja na razie na nic nie wpadłem.
0: Czekamy na głosówki. Ja też właśnie tak zamilkłam, bo siedzę i się zastanawiam. Nie wiem, co bym zrobił, jakbym miała dodatkowe 27 sekund. To jest duży wachlarz możliwości.
2: Bardzo
0: duży. Liczymy na waszą kreatywność. I gramy Shakira i Burna Boy teraz w RMF Max.

0: Ale to jest bicik. To The Low i Talking Body w RMF Max. To jest kanał nadawczy, ale teraz przez chwilę to jest jednak kanał badawczy, ponieważ przeprowadziliśmy wśród was, słuchacze RMF Max, sondażowe badanie. Co byście zrobili z dodatkowymi 27 sekundami życia, które zostały nam zabrane przez sekundę przestępną?
1: Mariola,
0: tak?
1: Zrobiłaby sernik.
0: W 27 sekund?
1: Błyskawiczny. Napisała, że to jest sernik błyskawiczny.
0: Okej.
1: Ja na pewno wiem, że 27 sekund wystarczyłoby mi, żeby go zjeść, ale żeby go zrobić, no to rzeczywiście nie wiem. Emilia z kolei potrzebowałaby 27 sekund więcej na namysł, czy powiedzieć tak, czy nie na ślubnym kobiercu. Okej, fajnie. Współczuję gościom. A reszta po prostu chce spać, słuchajcie. 27. Cała reszta wiadomości dotyczyła snu.
0: Sen. 27 sekund potrafi być cenny. Mam wrażenie, że im wcześniej się wstaje, tym bardziej jest cenne.
1: Tak, a teraz słuchajcie taki trik. Weźcie godzinę, o której normalnie byście dziś poszli spać i pójdźcie spać 27 sekund wcześniej.
0: Wow.
1: No.
0: Badacze go nienawidzą.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
2: Gdy w brzuchu burczy i na obiad czas, ćwiartka z kurczaka ratuje każdego z nas. Złocista skórka i mięso soczyste. Na każdy apetyt to danie oczywiste. Prosto z piekarnika, chrupiąca i złota. Ćwiartka z kurczaka. Domowa robota. Ćwiartka z kurczaka tylko 4,99 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez kuponu 5,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
4: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Czas na remont.
9: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
8: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
9: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
8: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
9: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr. Zł 95 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie paczkowane kawanosy. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk, maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka.
12: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o Twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który Cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: No dobra, mieliśmy się już nie odzywać, ale słuchajcie, zostały dwie minuty. Dwie minuty, żeby się zgłosić i dzisiaj zgarnąć minimum 55 tysięcy złotych w sejfach w złotej kumulacji.
1: Hasło Max ślecie pod 7467 za 4,92 z VAT albo zgłaszacie się przez rmfmax.pl i to są te ostatnie dwie minuty. Uznaliśmy, że jeszcze damy szansę tym, którzy być może wcześniej nie słyszeli. Ostatnie dwie minuty, żeby się zgłosić i brać udział w dzisiejszym losowaniu.
0: A potem odbierajcie telefon, bo za chwilę dzwonimy.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Odebranie od nas telefonu wyjątkowo się opłaca. Do wygrania 1 000 000 złotych minimum w sejfach to 55 tysięcy złotych. Rozpoczynamy finał Złotej Kumulacji. Dzwonimy, czekamy 6 sygnałów.
2: 6, a za nami już 2, więc to jest ten moment, kiedy telefonu warto już poszukać i nie zastanawiać się, tylko po prostu odebrać, bo wybór sejfu jest teraz kluczowy, żeby mieć w kieszeni co najmniej 55 tysięcy. Tyle dziś czeka w każdym z sejfów. Piąty sygnał za nami, to jest ostatni moment tak naprawdę, żeby odebrać telefon. Uwaga, halo, halo.
1: Halo. Nie tak to miało wyglądać, co?
2: No zdecydowanie no, nie tak, bo wystarczyło tylko odebrać telefon i wybrać sejf. Minimum dziś w sejfach było takie piękne. Mogło być 55 tysięcy, ale niestety, albo stety, bo po prostu regulamin przewiduje takie sytuacje. Wysyłamy na pocieszenie, drogi słuchaczu albo słuchaczko, 1 000 złotych. To też jest chyba fajna informacja.
1: Oczywiście, że tak. Czyli u nas nawet ale jest warte 1 000 złotych.
2: To prawda.
1: No dobrze, no to tak kończymy czwartek w Złotej Kumulacji, ale jutro dzień, na który czekaliśmy. Piątek, półmetek października, jak to dobrze brzmi, co?
2: Z tej okazji przed nami 2 finały z sejfami i uwaga, uwaga, ważna wiadomość, nagroda główna rośnie i jutro czeka na was 1 050 000 złotych, ale to nie jest wszystko.
1: Bo w drugim finale w sejfach tylko 3 opcje. Ktoś z was na pewno wygra. Albo 90 000 złotych, albo luksusowego SUV-a Volvo XC40, piękny, czarny, klasy premium, no naprawdę petarda, lub tak jak powiedziała Ola, 1 050 000, proszę bardzo.
2: 1 050 000, dokładnie tak. Ale żeby dać sobie szansę na szczęście, trzeba zrobić ten pierwszy krok i po prostu wejść do gry. A jak to zrobić? Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Instrukcje mamy, moi drodzy. Instrukcja jest prosta i polega na tym, że ślemy hasło MAX na 7467
0: MAX
2: za 4,92.
3: Można też zgłosić się przez rmfmax.pl. Wchodźcie do gry, bo warto.
4: Reklama. Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. 2 sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: ważniejsze.
1: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
2: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: I po reklamie.
4: Jestem Kuba.
5: Tu Martyna.
6: This is Lady Gaga.
7: Z tej strony Kleo.
8: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
10: Podlasie 97.5 FM.
11: Zachmurzenie duże prognozują wieczorem na Podlasiu synoptycy. Synoptycy prognozują też słabe i przelotne opady deszczu. 8 stopni na plusie pokażą termometry w Białymstoku, więc temperatura jak na połowę października nie będzie najgorsza. W nocy 7 oczek nad zerem, więc będzie to stosunkowo ciepła październikowa noc. A co jutro? Jutro temperatura identyczna jak dziś, czyli 12 kresek, no ale na horyzoncie w końcu ma się pojawić słońce. O poranku IMGW nie wyklucza lokalnych mgieł.

0: Snoop Dogg się z ciebie śmieje.
1: A ciebie nawet nie zna.
0: Katy Perry i California Girls w RMF Max. To za nami. 6 minut zostało do 17, a my cały czas w kanale nadawczym na tropie ważnych wiadomości dla was.
1: Rybnik obchodzi 170 urodziny. Panie Rybniku, wszystkiego najlepszego.
0: 100 lat. Nawet więcej.
1: Więcej życzymy, oczywiście. I z tej okazji do Rybnika można się za darmożkę przejechać pociągiem.
0: O proszę, za darmożkę pociągiem.
1: I za darmożkę oferują również spacer po Rybniku.
0: Wow, mogę się przejść normalnie za darmo?
1: Tak.
0: Na moich własnych nogach?
1: Pan jest, panie Rybniku, zbyt łaskawy.
0: Naprawdę, coś wspaniałego, słuchajcie. Za chwilę 17, ważne wiadomości we Fleszu. Zostańcie z kanałem nadawczym, tutaj RMF Max. Siwek i Borycka jeszcze do 18.
1: Kochamy Rybnik, jakby co. Pozdrawiamy cieplutko. RMF Max.
2: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
3: Nikogo nie powinno dziwić, że hotel w Pobierowie, ten, w którym był Książulo,
4: największy
3: w Polsce nad morzem, już zaprasza gości na kolację wigilijną. Trzeba sobie zapłacić tak, no srogo, 520 zł za wigilię od osoby.
4: Plus nocleg.
3: Plus nocleg.
4: Znaczy tam jest miejsc 3000 w tym hotelu noclegowych. To przecież zanim wszystkim złożysz życzenia, to samym opłatkiem.

0: Max. Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Dzień dobry.
2: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
1: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
2: Interesujące, ale co to?
3: Lokata banku pocztowego.
2: Biorę.
3: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
4: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
9: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
2: I po reklamie.

0: i 5 FM.
1: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie na zegarach 17. Marta Tyka, witam, zapraszam na flash i pogodę. O prawie 10 tysięcy spadła przez ostatnie 15 lat liczba listonoszy w Polsce. Tak wynika z artykułu Żegnaj Awizo w Tygodniku Powszechnym.
2: Poczta Polska sama troszeczkę ogranicza zapotrzebowanie na tego typu usługi w ramach swojej grupy. Z prostej przyczyny uważa, że listów rzeczywiście wysyłamy coraz mniej, w związku z tym tej ostatniej linii tych ludzi potrzebnych do obsługi korespondencji zdaniem poczty też potrzeba mniej.
1: Te statystyki komentował autor tekstu Marek Rabij. Tymczasem według Marka Rabija listonoszom pracy wcale nie ubywa. Dziś doręczają głównie listy polecone oraz pisma z sądów i urzędów, a także paczki.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: W Białymstoku będą się toczyć rozmowy o bezpieczeństwie Unii Europejskiej i regionów granicznych. A okazją do rozmów będzie Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej, które odbędzie się 4 listopada.
3: Białystok jest oczywistym miejscem do rozmowy o bezpieczeństwie Unii Europejskiej i regionów granicznych. Regiony graniczne nie mogą być traktowane jako peryferia, bo to od siły regionów przygranicznych zależy bezpieczeństwo całej Unii Europejskiej, a bezpieczeństwo to nie jest tylko i wyłącznie ochrona granic, to jest również sprawa transportu, energii, zdrowia, edukacji, miejsc pracy czy poczucia stabilności mieszkańców, którzy żyją tutaj w Białymstoku, w województwie podlaskim.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Tomasz Klim. Podczas paneli będą też rozmowy na temat tego, jak zatrzymać talenty na wschodzie oraz czy żywność, energia, zdrowie i lokalne surowce mogą wzmocnić bezpieczeństwo Europy. Depresja, stres i wypalenie zawodowe. Na Podlasiu lekarze wystawiają coraz więcej zwolnień lekarskich związanych z zaburzeniami psychicznymi. Dla przykładu w 2022 roku wystawiono 23 200 L4. W ubiegłym roku takich zwolnień było już 32 800.
4: W opinii publicznej pojawia się czasem zarzut, że tak zwane psychiatryczne zwolnienia lekarskie są dużo częściej wystawiane bez podstaw medycznych niż w innych schorzeniach. Dane ZUS-u z kontroli zwolnień pokazują jednak, że są to rzadkie sytuacje. W ostatnich latach lekarze orzecznicy kwestionowali rocznie od 3,4 do 6% kontrolowanych zaświadczeń psychiatrycznych. To niewiele więcej niż w całości skontrolowanych zwolnień.
1: Mówiła dla RMF Max Podlasie rzeczniczka ZUS w Białymstoku Katarzyna Krupicka. We fleszu RMF Max o 17 sprawdzamy pogodę na piątek. IMGW ostrzega o poranku przed gęstą mgłą na Podlasiu, która może ograniczać widoczność. Kiedy opadnie na horyzoncie ma się pojawić słońce. Jutro w Białymstoku 12 stopni. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. A na koniec jeszcze szybkie weekendowe zaproszenie na przejazd rolkowo-rowerowy z Białegostoku do Choroszczy. Trasa będzie liczyć około 8 km w jedną stronę, a na miejscu przy skateparku w Choroszczy zaplanowano ognisko. Start w niedzielę o 12 przy ulicy Popiełuszki 111A. A teraz prognoza pogody.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Jeśli wieczorem planujecie wyjście, no to może się przydać parasol, bo IMGW nie wyklucza słabych i przelotnych opadów deszczu. Zachmurzenie wieczorem niestety ma być umiarkowane, a w większości duże. Na termometrach przyjemne cyferki, patrząc na to, że mamy 15 października. W Białymstoku spodziewamy się 8 oczek nad zerem. W nocy nie mniej niż 7 kresek na plusie. Noc powinna być sucha. A co jutro? Jutro maksymalnie 12-13 stopni i dużo pogodnego nieba. No tak wynika z tych najświeższych prognoz synoptyków. O poranku uwaga na mgły.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Dzień dobry, po 17:00, 4 minuty już po 5:00. Ja bym się chciała podzielić moim ulubionym zdaniem ostatnio z internetu.
5: Opowiadaj.
4: Czyli lecą mi na głowę... Liście lecą mi na głowę, pora iść na chorobowe. O, tak to brzmi. Fajne, nie?
5: Wow, Borynko, zostałaś poetą. Moim ulubionym w dodatku od razu. Gratuluję ci tego. 17:04, Siwek i poetka Borycka z wami w RMF Max.
4: A to Somber.

0: Bujamy, bujamy na wyjściu z pracy 11 minut po piątej w RMF Max. Tutaj kanał nadawczy i powoli sobie otwieramy, słuchajcie, nasz klaserek. Klaserek z hitami, które wracają jako muzyczne perełki do RMF Max.
1: Elegancki beat już leci w tle. Słuchajcie, to będzie Ghetto Superstar i to jest numer, który dla was wygrzebujemy z tej zakurzonej części tego klasera. Numer, w którym pojawia się, uwaga, interpolacja. To jest takie
0: coś
1: słówko,
0: jak inwokacja,
1: które...
0: czy...
1: Nie, to właśnie zupełnie co innego. To kiedy bierze się melodię z innej piosenki i świadomie śpiewa po prostu swój tekst na tę melodię. To trochę co innego niż samplowanie po prostu. I tutaj w tym numerze pojawia się interpolacja numeru Islands in the Stream, ale w zupełnie innym klimacie muzycznym.
0: No to lecimy. Pras Michael i Ghetto Superstar.

0: Klimat połączony z energią to Margaret umie jak mało kto. Prima balerina za nami w RMF Max, a my z Borynką daliśmy sobie po zadaniu domowym ostatnio.
1: Tak, pomyśleliśmy, że dobrze byłoby zrobić wybory. Wybory na najlepszy ever drop w piosence.
0: I uwaga, ja wybrałem jeden, Justyna wybrała jeden, nie znamy swoich wyborów i za 10 minut spotykamy się tu na antenie RMF Max i prezentujemy to wam i sobie nawzajem i zobaczymy. Może wy też uznacie, że to są najlepsze dropy w historii.
1: Zobaczymy, kto wygra też, bo będzie głosowanie i jeden z tych numerów jutro zagramy na otwarcie weekendu w RMF Max, ale jeśli chcielibyście jeszcze swoje propozycje podesłać, to jest dobry moment. Messenger RMF Max, waszym zdaniem, najlepszy ever drop beat w historii.
0: A ja już wiem, że twój do mojego podjazdu nie ma.
1: No, zobaczymy.

0: 1,3 litra. Kolor jedynie 22,99. Śledź mega ryba w sosie pomidorowym 170 gramów. Tylko 2,69. Gruszka konferencja jedynie 4,99 za kilogram. Oraz ziemniak jadalny tylko 99 groszy za kilogram. Pobierz aplikację Arhelan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji. Arhelan.
1: Czas na remont.
2: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
1: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
2: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
1: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
2: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
3: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: Kartką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
1: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
4: I po reklamie.

0: Jak Houdini pojawia się i znika, ale my zdecydowanie wolimy, jak się pojawia. Dua Lipa pojawiła się po raz kolejny w RMF Max i obiecuje, że jeszcze wróci.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: A my dzisiaj wybieramy absolutnie najlepszy ever beat drop z naszych ulubionych numerów. I ja bym chciała tutaj od razu przejść do rzeczy, bo...
0: No.
2: Emocje
0: ja
2: są.
0: Ja sobie podgłosiłem już tutaj słuchawki, żeby twój drop wjechał mi w nie jak najlepiej.
2: Dobrze, to uwaga.
0: Zaczynamy od propozycji Boryckiej.
2: Już lecimy.
0: Nie znamy swoich propozycji, słuchajcie.

0: Tak jest. Bad Bunny oczywiście, a co? Dropnie drugi raz.
1: Czekam.
0: No i co?
1: To jest, nie, to jest, ale ja czułem od początku, jak mi o tym opowiadałaś, że chyba idziemy w innych trochę kierunkach.
0: Tak.
1: Dużo klimatu, o Jezu, ale do, nie, doskonałe to jest,
0: no
1: co ty wybrałaś.
0: No nie, no fajnie, no jakby rzucasz się od razu do tańca, to lecimy od
1: to
0: razu
1: prawda.
0: Z twoją propozycją.
1: Trzymajcie się
0: inny
1: mocno.
0: Inny kierunek, tak?
1: Inny kierunek, zupełnie inny.
0: All right. Oj, dropnie. Czekaj, boż mi szkoki zleciało, ale dobre!
1: Jak nie czujesz ciarek przy tym dropie, ja czuję je za każdym razem.
0: Ja prawie skręciłam kostkę, słuchaj. Wszystko jest okej. Okay.
1: To jest 2012 rok, a jak to świeżo brzmi.
0: Doskonale to brzmi, kochani. To są nasze najlepsze ever beat dropy. Swoje możecie podrzucać teraz na Messengerze RMF Max. No i głosujcie, bo jeden z tych dwóch numerów, które my dzisiaj przynieśliśmy, jutro zagramy w RMF Max na początek weekendu.
1: Bad Bunny Boryckiej czy mój Sebastian Ingrosso?
0: Głosowanie na Messengerze.

0: Po naszych potężnych dropach zastanawiam się, czy będzie też drop temperatury w pogodzie.
1: Na razie tak. Na razie zimno w nocy, więc ciepłe skarpety, słuchajcie, jak wam jeszcze ogrzewania w bloku nie włączyli. Ale podobno jeszcze złota jesień ma zrobić taki powrót uderzeniowy.
0: Czy uderzenie powrotne?
1: Uderzenie powrotne.
0: Rozumiem.
1: Tak,
0: dziękuję ci, Justynko. Pozamieniane trochę słowa, taka inwersja.
1: Ale ty mnie rozumiesz zawsze.
0: Wiele różnych zjawisk pogodowo-językowych się tu pojawiło. Słuchajcie, prognoza już za moment konkretna.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o Twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który

0: 97 i 5 FM.
1: Jeśli wieczorem planujecie wyjście, no to może się przydać parasol, bo IMGW nie wyklucza słabych i przelotnych opadów deszczu. Zachmurzenie wieczorem niestety ma być umiarkowane, a w większości duże. Na termometrach przyjemne cyferki, patrząc na to, że mamy 15 października. W Białymstoku spodziewamy się 8 oczek nad zerem. W nocy nie mniej niż 7 kresek na plusie. Noc powinna być sucha. A co jutro? Jutro maksymalnie 12-13 stopni i dużo pogodnego nieba. No tak wynika z tych najświeższych prognoz synoptyków. O poranku uwaga na mgły.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w RMF Max. 5 minut zostało do 18.
2: A jutro o tej porze, jak będziemy sobie tak gawędzili i kończyli powolutku kanał nadawczy, to już będzie oznaczało początek weekendu.
1: Tak, to jest bardzo dobra perspektywa. Teraz też zresztą będzie bardzo przyjemnie, bo za chwilę tutaj graba, a my się słyszymy jutro od 15. Siwek i Borycka, dzięki za dzisiaj, fajnie było, no.
2: Do usłyszenia, jest za 4.18. Zostańcie przez cały wieczór z RMF Max.
3: Reklama. Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
6: Jesienna promocja w Uniwersalu Podlaskim. To idealny moment, by znaleźć swoje nowe mieszkanie. Skorzystaj z promocji na wybrane inwestycje deweloperskie i zyskaj rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Nowe mieszkanie, wyjątkowa cena i szeroki wybór lokalizacji. Ale nie zwlekaj, oferta promocyjna ważna tylko do 31 października. Sprawdź szczegóły www.universalpodlaski.pl. Uniwersal Podlaski. Twój nowy rozdział zaczyna się tutaj.
7: Planujesz pyszny, domowy obiad? Wpadaj do Archelanu, mamy coś idealnego! Skrzydło kurczaka czeka na Ciebie w naszej ladzie mięsnej za jedyne 4,49 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez kuponu 4,99. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan!
8: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
3: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
4: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz je rozwinąć? Właśnie ruszyło rekordowe dofinansowanie. Nawet 400 tysięcy złotych na termomodernizację budynków, fotowoltaikę i magazyny energii. Firma Promień Energii kompleksowo zajmie się pozyskaniem dotacji i realizacją inwestycji. Wnioski tylko do 3 listopada lub do wyczerpania środków. Sprawdź, czy się kwalifikujesz na promienenergii.pl lub zadzwoń 530 944 444. Jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
6: I po reklamie.

0: 97,5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie. Przed mikrofonem ponownie Marta Tyka. Witam i zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji dnia. W tej kampanii chodzi o to, aby nie być obojętnym na krzywdę wyrządzoną dziecku, zaznacza wiceprezydent Białegostoku Eliza Cybulko. Z RMF Max wiecie, że stolica Podlasia włączyła się w kampanię Dzieciństwo bez przemocy.
2: Chodzi o to w tej kampanii, aby zwracać uwagę na krzywdę, która jest wyrządzona dziecku. Nie być obojętnym i zawsze stać po stronie dziecka. Ponieważ musimy wspierać dzieciństwo mocy bez przemocy. Nie krytykujemy, nie krzyczymy, wspieramy.
1: W ramach kampanii zaplanowano szereg spotkań i konferencji. W tym roku do akcji dołączyła również Jagiellonia Białystok. 25 października odbędzie się mecz ligowy, a cała jego oprawa będzie nagłośnieniem idei walki z przemocą wobec dzieci. I zupełnie zmieniamy temat. Łomża będzie inwestować w zieleń i dostała na to z Unii ponad 11,5 miliona złotych. Prace obejmą zagospodarowanie terenów między ulicą Katyńską a parkiem Jana Pawła II oraz rewitalizację parku Jakuba Wagi i parku Ludowego. Posadzone zostaną dziesiątki nowych drzew i tysiące nowych krzewów. Pojawią się też nowe ławki i hamaki.
3: Również urządzenia w postaci placów zabaw, docelowo również pump track, który ma powstać przy ulicy Katyńskiej właśnie w tamtym obszarze, a na który również w tym roku pozyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 500 tysięcy złotych.
1: Mówił wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński. To wydarzenie łączące dynamicznych pracodawców z ambitnymi kandydatami, podkreślają organizatorzy łomżyńskich targów pracy. Odbędą się one 23 października w Akademii Łomżyńskiej. Dla młodych będzie to okazja do nawiązania kontaktów z pracodawcami, a dla tych drugich szansa na znalezienie pracowników, stażystów i praktykantów. Targi odbędą się między 10 a 13, wstęp jest wolny. Ma na imię Iwo i ma 9 miesięcy. Czy wiecie, że w szeregi podlaskiej KAS wstąpił nowy czworonożny funkcjonariusz? Jego opiekunem został Piotr, doświadczony przewodnik pełniący na co dzień służbę na przejściu granicznym w Kuźnicy. Zanim rozpoczną pracę, muszą przejść specjalistyczne 3-miesięczne szkolenie w Ośrodku Szkolenia Psów pod Warszawą. Iwo to drugi czworonożny podopieczny Piotra. Pierwszy jego pies, 11-letni Odi, niedługo zakończy swoją służbę w podlaskiej KAS i przejdzie na zasłużoną psią emeryturę. A na koniec, na krótki moment przenosimy się do Wasilkowa. Modernizacja infrastruktury Stadionu Miejskiego, remont i modernizacja małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1, a może zakup i montaż 3 automatycznych defibrylatorów AED. Trwa głosowanie na Wasilkowski Budżet Obywatelski. Do wyboru jest 17 projektów, w tym 7 ogólnomiejskich, 8 sołeckich i 2 zielone. Najprościej zagłosować przez twójwasilków.pl i jest na to czas do niedzieli 18 października. A poszczegóły wbijajcie na wasilków.pl.
0: Wieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz pogodowy rozkład jazdy na piątek. No, jutro na horyzoncie ma się pojawić słońce. Tak wynika z aktualnych prognoz synoptyków. Ale o poranku niewykluczone są mgły, a więc kierowcy uważamy na drogach. Wartości na termometrach, no, identyczne jak dziś. A to oznacza, że termometry w Białymstoku i Łomży jutro rozgrzeją się maksymalnie do 12-13 kresek. Wiatr nie powinien dokuczać, jutro powieje słabo. Prognozy na weekend nie są najgorsze. Sobota ma być słoneczna, niedziela już z dużą przewagą chmur na niebie. A na termometrach 13.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
5: Jak fajnie, jak miło, już czwartkowy wieczór, zbliżamy się do weekendu. Przemek Grobowski, witam was po 18 w RMF Max. To jest nasz czas, od 20 nowe wydanie listy Hot Bands. Będą fajne nowości, także takie, których chyba jeszcze nie słyszeliście. A na starcie naszego spotkania Ellie Oaks, jego Reasons.

Drag Me Down od One Direction. To właśnie tam z kolegami zaczynał młodziutki Harry Styles, który został jednak pobity ostatnio na brytyjskiej liście najlepszych albumów przez króla popu. Król jest tylko jeden, Michael Jackson i jego hity wciąż rządzą. To aktualna przebojowa jedynka, a Harry jest dopiero na miejscu trzecim. Lata lecą, a wszyscy i tak słuchają Michaela Jacksona. No to my sprawdzimy, czego jeszcze słucha się w UK, bo mam tutaj taneczny import. Nowi wykonawcy Gnarly i Major League DJs. Taneczna nowość w RMF Max, ich Wasted.

0: ostatnio jedynka w Stanach i być może niedługo jedynka także u nas w Polsce na liście Hot Bands. Kto lubi Miley Cyrus, głosuje na jej bas. Bass Fancy Waits. Nasza nowość, jedna z wielu. A słyszeliście już nowy beat, jaki przynosi DJ Marshmello? Zaprosił do studia Kanadyjczyka. Zaśpiewał dla niego Cameron Whitcomb. Jest energia, to przed wami w RMF Max.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
15: Dużo dobrego.
16: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
15: Za mniej.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
18: Podlasie 97,5 FM.

Ostatnio wróciła na jedynkę listy Hopbands, może to powtórzy Zalia. Ciekawe, czy lubi pierogi. No jako Polka to chyba tak, nasze polskie pierogi wciąż znajdują się w zestawieniu 100 najlepszych potraw świata. Czekamy na jedynkę. DJ Marshmello też czeka na swoją nową jedynkę w Polsce. Ma dla nas nowość, którą polecam na jesień. Marshmello coraz częściej z gwiazdami i tym razem Kanadyjczyk. Tam go znają, tam go kochają, tam go słuchają. U nas też Marshmello i Cameron Whitcomb w numerze Hello.

0: hitem Sylwa Pumpa i jego On Tonight. A jak tam już wszędzie grzeją? Chyba tak. A jeśli nie, no to może takie pocieszenie. Zimny pokój może sprzyjać lepszemu zasypianiu. Zawsze coś, zawsze można sobie to jakoś tłumaczyć. Za chwilę też się podgrzejemy, bo wrócę z nowością od projektu Neptunika w kawałku What If. A jaka będzie pogoda? Będzie cieplej, czy może zimniej? Sprawdzimy to za chwilę.
1: Reklama.
2: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
14: Podlasie 97 i 5 FM.
15: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz pogodowy rozkład jazdy na piątek. No, jutro na horyzoncie ma się pojawić słońce. Tak wynika z aktualnych prognoz synoptyków. Ale o poranku niewykluczone są mgły, a więc kierowcy uważamy na drogach. Wartości na termometrach, no, identyczne jak dziś. A to oznacza, że termometry w Białymstoku i Łomży jutro rozgrzeją się maksymalnie do 12-13 kresek. Wiatr nie powinien dokuczać, jutro powieje słabo. Prognozy na weekend nie są najgorsze. Sobota ma być słoneczna, niedziela już z dużą przewagą chmur na niebie. A na termometrach 13.

0: końca. Oscar Sims, jakie macie plany na wieczór? Może macie po prostu za dużo opcji. Czy serial, czy może jakiś film, czy może jednak jakiś dokument, a może podcast. Jak mamy za dużo wyborów, za dużo opcji do wyboru, to po prostu wariujemy. Dlatego najlepiej zostać sobie przy dobrych hitach z RMF Max. Dobrej nuty nie zabraknie. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: No i czas na imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie w czwartkowy wieczór albo późne popołudnie. Sprawdzamy, co, gdzie i jak. Przemek Kubera kłaniał się bardzo nisko. No i trzeba zacząć od otrzęsin. Jutro po 22 w nowej miejscówce, właściwie w starej miejscówce, ale w nowej lokalizacji, czyli w Rokoko Klubie przy ulicy Pięknej Otrzęsiny Uniwersytetu w Białymstoku. Studenci wchodzą za darmożkę do północy. Będzie imprezowe koło fortuny. No i generalnie, jeżeli dopiero rozpoczęliście studia w Białymstoku, no to na takie otrzęsiny wybrać się po prostu musicie. To jutro po 10 wieczorem w Rokoko. Kolejna opcja na sobotę, jeżeli oczywiście siły imprezowe pozwolą. Trzeba je dobrze rozplanować i rozłożyć. DJ Matys, gościem specjalnym na imprezie urodzinowej. Trzecie urodziny obchodzi Show Club Białystok przy ulicy Lipowej. W sobotę impreza startuje od godziny 22. Można przejść na imprezę urodzinową bez prezentu i będzie okej, a za dekami legenda, czyli DJ Matys.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty awokado 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk oraz cytryny na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
8: doradczyni klienta.
7: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
9: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
10: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
11: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
12: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
13: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hit na maksa.
15: Podlasie 97,5 FM.
17: Słuchacie RMF Max Podlasie. Przed mikrofonem Marta Tyka. Witam i zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji dnia. A na początek w RMF Max Podlasie wraca temat przemocy wobec dzieci. Z RMF Max wiecie, że Białystok włączył się w kampanię Dzieciństwo bez przemocy. Niestety statystyki z Podlasia nie są optymistyczne.
18: Dzieci bardzo często tej przemocy doznają w miejscu, które powinno być dla nich najbezpieczniejsze, czyli w ich własnym domu. Od stycznia do września tego roku na terenie naszego województwa przemocą domową zostało dotkniętych ponad 2600 osób.
17: Ile dzieci było w tej grupie?
18: W tej grupie było aż 908 dzieci. Pamiętajmy, że za tymi cyferkami stoją ludzkie historie, ludzkie dramaty i niejednokrotnie strach, z którym te dzieci nie są sobie w stanie same poradzić.
17: To młodszy aspirant Konrad Karwacki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Główne wydarzenia kampanii zaplanowano na listopad. Z tego projektu ma skorzystać prawie 2,5 tysiąca uczniów łomżyńskich szkół. Z RMF Max wiecie, że miasto dostało ponad 6 milionów złotych unijnego wsparcia na edukację. Pieniądze pójdą na dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Gdzie trafią te pieniądze?
8: Środki finansowe w wysokości prawie 7 milionów złotych trafią do 12 łomżyńskich szkół. A w jakim celu? No generalnie na podniesienie jakości kształcenia. I chodzi tutaj nie tylko o uczniów, ale również i nauczycieli. Dotyczy to kompetencji kluczowych, umiejętności cyfrowych, nauki języków obcych, ale też doradztwa zawodowego.
17: Mówił Jacek Piorunek z Zarządu Województwa Podlaskiego. A teraz drogowe doniesienia z powiatu białostockiego. Droga w Słuczance w gminie Gródek zostanie przebudowana. Podpisano umowę na wykonanie prac na blisko kilometrowym odcinku. Zniknie 5300 metrów kwadratowych bruku, a przybędzie ponad trzykrotnie więcej chodników. Prace mają kosztować prawie 3 400 000 zł. Z tego połowa to pieniądze z rządowej subwencji z rezerwy ogólnej. Jagiellonia ruszyła z wielką zbiórką karmy dla czworonogów. Żółto-czerwoni chcą pobić rekord i zebrać więcej niż w ubiegłym roku, a w ubiegłym roku było to ponad 14 ton jedzenia. Każdy z Was może pomóc. Jest 8 punktów na terenie miasta, gdzie można przynosić karmę, a jednym z nich jest siedziba klubu przy ulicy Jurowieckiej. Wielki finał zbiórki odbędzie się 25 października przy okazji meczu Jagiellonii Białystok z Wisłą Płock. Zebrana karma trafi do schroniska dla zwierząt w Sokółce. Dodajmy tylko, że hasło akcji to jaka z charakterem napełniamy miski jedzeniem. I jeszcze szybka propozycja dla miłośników gier planszowych. 26 października rezerwujcie wolny czas na kolejne spotkanie z planszówkami Johnego i Mateusza. Spotkanie odbędzie się na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej o 18. Na pierwszym powakacyjnym spotkaniu z grami planszowymi, kościanymi i karcianymi pojawiły się tłumy, a więc widać, że planszówki wracają do łask.
11: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
17: Jutro nie będą potrzebne parasole. Z prognoz IMGW wynika, że piątek na Podlasiu ma być pogodny, choć o poranku niewykluczone są mgły. Tak wynika z aktualnych prognoz IMGW. Na termometrach dwucyfrowe wartości. Jutro w tym najcieplejszym momencie dnia spodziewamy się w stolicy Podlasia 13 kresek. No to sprawdźmy jeszcze pogodowy rozkład jazdy na weekend. W weekend na termometrach okolice 13 stopni. Sobota ma być słoneczna, w niedzielę już zdecydowana przewaga chmur na niebie. Ale z prognoz wynika, że ani w sobotę, ani w niedzielę nie będzie padać.
0: Dobry wieczór, witam Was czwartkowo po 19:00. Przemek Grabowski z Wami w RMF Max. Mam tutaj nowości, mam też numery, do których warto wracać. Kto tańczył do bitu Filipa George'a? Pamiętacie Wish You Were Mine? Cały świat tańczył, przypomnijmy to za chwilę. Teraz Marlon Hofstadt, niedawno najlepszy na liście Hot Bands, jego I Like.

Poza tobą nic, Liwka, jej muzykę na pewno zabrałbym sobie na spacer, nawet taki, wiecie, późno wieczorny, bo spacer po parku może wyciszyć głowę. Badania wskazują, że kontakt z zielenią, nawet jak jest ciemno, sprzyja obniżeniu stresu i poprawie samopoczucia. Jak nie dzisiaj wieczorem, to jutro rano, a po powrocie z parku wracamy do hitów. Karol G na jesień, nasza nowość, Baby Wow.

0: zaryzykuję takie stwierdzenie o tej porze, 15 października, że to jest jeden z największych hitów tego roku w ogóle. Mamy jeszcze trochę do końcówki 26. Another Talk to You tańczyliśmy praktycznie przez całą wiosnę i oczywiście przez wakacje. No, zrobiło się tak trochę plażowo. Zostańcie z nami, bo wrócimy też do polskich rapsów. O co chodzi? Ma wielu fanów i ma nowy numer, który zagram wam w RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: Abra, abracadabra, Lady Gaga, znamy, lubimy. A może lubimy, bo znamy. Bo wielokrotne słuchanie tej samej piosenki często sprawia, że zaczynamy lubić ją bardziej. No to teraz nowość, którą może najwięksi fani już znają, ale jak posłuchacie, to na pewno polubicie. O co chodzi? Bije swoje rekordy, ma dużo nowej muzyki i ma także nowość w poczekalni listy Hobbenz. Macie go teraz, Nienawidzę Warszawy. Posłuchajmy razem, dlaczego i czy to prawda.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Liryczny Romeo Somber i jego My Body Isn't Ready w czwartek, w trwający jeszcze Światowy Dzień Mycia Rąk. Tak, myjemy rączki, to ja tylko przypomnę, że jakieś 6 lat temu to codziennie mieliśmy dzień mycia rąk, ale może już lepiej do tego nie wracajmy, było, minęło. Może lepiej to zapomnieć. Za chwilę w głośniku Kygo sprawdzimy też, co szykuje się w pogodzie na jutro.
1: Reklama. Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy,

0: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.

0: Take It Slow, Robin Schulz przerabia klubowy klasyk. To jest taki DJ, który w odróżnieniu na przykład od Calvina Harrisa nigdy nie śpiewał w swoich kawałkach, a może jednak powinien spróbować, może ma jakiś ukryty talent. Tak więc Robin Schulz wypada dzisiaj z zestawienia listy Hot Bands, ale kto tam jest? Nowa dziesiątka przed wami, startujemy za kilka chwil.
1: I to czas na imprezowy rozkład jazdy. Słuchacie RMF Max Podlasie. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko. No i oczywiście podrzucam opcję na spędzenie wolnego czasu. Można ten weekend spędzić na spokojnie, ale też aktywnie, bo najważniejsze jest po prostu ruszyć się z domu, na przykład w kierunku ulicy Słonecznej. Na stadionie, na Horten Arenie i w sobotę i w niedzielę startuje Sakura Festival, czyli festiwal japoński. Wszystko, co związane z Japonią. Przede wszystkim z gastronomią, z kulturą, ale podkreślę jeszcze raz, z gastronomią. Na miejscu będzie można spotkać Sakura Festival, sobota i niedziela na stadionie przy Słonecznej w Białymstoku. Kolejna propozycja koncertowa dla fanów grania troszkę bardziej gitarowego, alternatywnego, to klub muzyczny Sześcian w Białymstoku przy Warszawskiej. W sobotę o 19:00 Komety, Bulbulators i muzyka końca lata. Jeżeli macie ochotę na takie gitarowe brzmienia, jest okazja, żeby się z takim graniem spotkać i to będzie spotkanie trzeciego stopnia. Klub muzyczny Sześcian, sobota, godzina 19:00.
2: Reklama.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład napój wysokobiałkowy czekoladowy Pilos 350 gramów lub 330 ml w nowej cenie regularnej 3,99. Cena przed obniżką 4,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
0: To jest RMF Max.
4: Ty na maksa.
0: Podlasie 97,5 FM.
5: Dobry wieczór, witajcie na liście Kompensy. W czwartek będzie Adela, będzie Malik Montana, będą też klubowe bity od Matamy, najlepsi z najlepszych. Codziennie o tej porze Przemek Grybowski odlicza, wy głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwiera Tame Impala, Luzę, to dziesiątka.

to czyste klubowe bity w Rhythm of Wax. Matame w remiksie Zerba. Follow. Matame tworzą Mateo i Amadeo Giovanelli. Mieszkają sobie na Sycylii, ale rzadko tam ostatnio są spotykalni. Teraz przede wszystkim podróżują dookoła świata na największych imprezach, największych festiwalach. I może wkrótce także w Polsce, może jutro już w zestawieniu listy Hot Bands. Głosujcie na rmfmax.pl. A na 9 jesiennie nasza prima ballerina. Kto nią jest? Oczywiście Margaret. RMF Max 9.

Nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, że ten numer wraca nam do zestawienia listy Hot Bands. Swedish House Mafia, Lick Kelly w numerze Happiness is So Sad. Brawa dla was, dziękuję za głosy. I prezentuję nową gwiazdę, to Adela. Nie, nie Adel. Adel aktualnie ma przerwę i wbija się Adela, a na końcu gwiazda ze Słowacji, która startowała w castingu do Cat's Eye. Była bardzo wysoko i bardzo blisko. I tak śpiewa nasza nowość w RMF Max, Adela, jej Ain't in LA.

0: Sunflower. Taki klimacik. Dzisiaj 7 na liście Kobence to Sway Lee i Post Malone, który nie zawsze tak się nazywał. Na imię ma Austin Richard, nazwisko Post, ale kiedy miał kilkanaście lat, no to wpisał swoje nazwisko do internetowego generatora rapowych pseudonimów i tak narodził się Post Malone. Naprawdę, są takie generatory. Mi wyszło, że MC Grabinio powinienem występować jako raper. Okej, może być MC Graba. Jest dla was w RMF Max. Za chwilę Fastboy. Wrócimy też do nowości. Czeka Malik Montana. RMF
1: Max. Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Nie udawaj, w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100!
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
12: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
13: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
12: No, ci panowie z Media Expert.
13: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
14: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowie.
19: I po reklamie.

Każda mamuśka może zagłosować na Mami, Malik, Montana i przyjaciele. Na razie w poczekalni listy Hobbens. Na miejscu szóstym przy czwartku ekipa Fastboy w numerze Music Sounds. A teraz nasze nowe odkrycie, nowy hicior, nowy wykonawca Alone, który tworzy takie soczyste bity. Back to Yours to już pierwsza piątka. 5. Numer 5.

Podkręcamy się soczystym bitem i to kolejna nowość, którą polecam wam na jesień w RMF Max. Warriner w kawałku Let Me Forget. Może akurat w piątek na starcie weekendu będzie do niego wolne miejsce już w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. Teraz otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj no też ekipa pełna talentu. Mrozu i Kacperczyk, już trójka. Wszystko, czego chciałem.

budkę. Kto nastawi sobie budzik przy Aleksie? Alex Warren, jego nowość w poczekalni listych Benz Emerald Eyes. Obiecuję wam, że jeżeli wstajecie z RMF Max, to wasz dzień na pewno wystartuje dobrze. Nasza poranna ekipa już powoli kładzie się spać, ale będą z wami od rana. A graba pozostaje z wami wieczorem. Na miejscu trzecim listych Benz dzisiaj Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Na drugim Offenbach i Star Sailor. Nowa wersja Fall to the Floor. A kto rządzi na szczycie? Mamy tutaj nowego zwycięzcę. Eli Oaks i Lavinia. Najwięcej głosów na hop dla numeru Reasons. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One. One.

0: Brawo, Ellie Oaks ma kolejny sukces, kolejną jedynkę w naszym kraju. Miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: I czas odpalać imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo, bardzo nisko. No i przypominam, że przed nami kilka ciekawych opcji w weekend nadchodzący. W sobotę o 19 w klubie muzycznym Sześcian przy warszawskiej Komety Noc z Kleopatrą Tour, a na supporcie Bulbulators i muzyka końca lata dla fanów grania alternatywnego. Dla fanów grania klubowego w sobotę też jest opcja doskonała, czyli trzecie urodziny Show Clubu przy ulicy Lipowej. DJ Matys, gościem specjalnym. Impreza rusza w sobotę po 10 wieczorem. DJ Matys to jest, no właściwie, legenda, klasyk polskiej sceny klubowej. Jeżeli jeszcze nie znacie, no to koniecznie poznać musicie. Także jutro, po godzinie 22 w Rokoko, przy ulicy Pięknej, nie w Rokoko, w Rokoko, dobrze mówię. Studenci wchodzą z Afriko do północy. Dlaczego? Dlatego, że startują od trzęsiny Uniwersytetu w Białymstoku. Jeżeli studia dopiero rozpoczęliście, to to trzęsiny to jest pozycja obowiązkowa. Jutro po 22 przy Pięknej.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź Flash Sportowy w RMF Max.
6: Sponsorem Flasha Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie! Mówią, że fortuna kołem się toczy, a z nową zdrapką wręcz wiruje. A,
14: ktoś tu drapnął wygraną.
13: Tak, i teraz wiruje ze szczęścia.
15: O. Wiruj ze szczęścia i ty. Nowa zdrapka wirująca fortuna już w punktach Lotto. Do wygrania nawet 507 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
19: I po reklamie.

Stronger. Pamiętacie jeszcze tę dziewczynę? To Olivia Adams. Tak słodko nam śpiewa. Przemek Grybowski, witajcie po 21. Teraz modelki, które może są trochę zestresowane, bo mają konkurencję. Skoro modelki stały się dość popularne, występowały bardzo intensywnie w ostatnie wakacje, no to teraz mamy nowy girls band, czyli Lale. Poczekamy sobie 12 miesięcy i zobaczymy, kto będzie mieć większe sukcesy. Czy Lale, czy może jednak modelki. Modelki teraz w RMF Max. Każdy twój ruch.

0: takimi klasykami jest chyba tak, jak ze starymi ubraniami w szafie. Co jakiś czas warto sprawdzić, co tam jeszcze jest na półce. A może założyć od czasu do czasu, bo moda czasami wraca. ATB, wróciliśmy do jego Ecstasy. Mi się nie chce wierzyć, że jego niby ostatnia trasa, także częściowo po Polsce, będzie ostatnia. Już kilka razy zapowiadał, że w ogóle to będzie ostatni raz i co? I wraca. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem. Czeka Avicii, będzie też Robin Schulz.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
11: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
12: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
13: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
14: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
15: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
14: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
15: Ach, ci panowie z Media Expert.
14: Prawda?
16: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
3: I po reklamie.

Turn the Lights Off, imprezowo Justa, Jakstyle i Jon, a ja chciałbym wam przekazać wiadomość z naszego działu technicznego. Słyszeliście o czymś takim jak fantomowe wibracje? Naprawdę jest takie zjawisko? Czasami telefon wydaje nam się wibrować, chociaż nikt nie dzwoni. Też tak mieliście czasami. To jest właśnie to zjawisko nazywane fantomowymi wibracjami. Dzisiaj się dowiedziałem, bo nasz mózg może błędnie interpretować drobne bodźce jako powiadomienie, czyli czasem jesteśmy tak przyzwyczajeni do telefonu, że sami sobie prawie wysyłamy sygnały. No to odkładamy smartfona na chwilę, żeby tam nie było żadnych fantomowych wibracji, bo dobra nuta startuje teraz. Robin Schulz i jego Show Me Love wieczorowo w RMF Max.

I like, ja też bardzo, bardzo lubię Marlon Hofstadt i mam dla was jeszcze poradę. Graba powie wam, jak zaoszczędzić. Najlepiej wieczorem nie kupować. Ja chyba też nie będę tego robił, bo doczytałem dzisiaj, że wieczorem podejmujemy często gorsze decyzje zakupowe, bo zmęczenie po dniu może osłabiać naszą samokontrolę i sprawiać, że chętniej wybieramy dla przykładu natychmiastową przyjemność. Dlatego przeglądanie sklepów internetowych tuż przed snem bywa ryzykowne, tak więc oferty zostawiamy na jutro. Teraz słuchamy dobrej nuty. Wieczorna nowość w RMF Max. Iben wraca w produkcji All of My Love.

0: Bez końca Oscar Sims pod koniec czwartku, ale zostało nam jeszcze trochę czasu. Po 22 nie zabraknie świetnej muzyki na koniec dnia z RMF Max. Ja wracam do Was już jutro, a wiadomo, że piątek to czas nowej muzyki. No to sprawdzimy, co się wydarzy na liście Hot Bands. Zaczynamy nasz weekend jutro o godzinie 18. Przemek Grabowski, cześć. Max.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: na imię Jadek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy.

0: Kiciu!
1: A?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygrano. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: I po reklamie.

wiem, jak mam ci powiedzieć. Jak mam ci powiedzieć, że ty, jak mam ci powiedzieć. Jak mam ci powiedzieć, nie wiem, jak mam ci powiedzieć.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły do walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był